Boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni.

zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania.

Że zgubił się kontekst, wiesz? Wyłączam te 9, wyłączam autokorektę. Kusza, nie ma dramatu, kiedy zdarzy się literówka. Czasem trudno trafić w klawisze, trudno. Nie ma lekko życie, ale nawet kiedy moje uświnione telegramy są bełkotliwe, to uważam na to, co mówię. Uważam na to, co piszę. Uważam na to, co mówię. Uważam na to, co piszę.

Właśnie obchodzimy 30 dnia września, no środa wypada akurat, a takie życzenia składamy od Aliny Krużyńskiej, czyli od realizatorki, od Michaliny Pellowskiej, czyli od serwisantki informacyjnej, no i ode mnie, od Mikołaja Pokorzyńskiego również. Ciekawa jest to sprawa, że ten Dzień Chłopaka to w sumie takiego dnia dziewczyny oryginalnego, oficjalnego może nigdzie nie ma. Jest Dzień Kobiet 8 dnia marca, 10 dnia marca z kolei jest Dzień Mężczyzny i chyba jeszcze jest Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. To z kolei 19 listopada. Dotyczy bardziej zdrowia, wzorców i relacji. No właśnie, a kobiety mają raz, a my tak trzy razy. To jak to jest? No tak to jest, że jakoś są te dni podzielone. Chłopcem całe życie się chyba nie powinno być, przynajmniej powinno się w końcu wyrosnąć. Niektórzy mówią, że z dniem matury to już chłopcem przestaje się być, ale no nie wiem, jeśli ktoś chce, to może obchodzić całe życie przecież. Oprócz tego obchodzimy również Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza. To współczuję, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji. Dzień Archiwisty i Międzynarodowy Dzień Podcastów. My takie podcasty mamy codziennie o 9:05 od poniedziałku do piątku, a jeszcze po południu przecież całe pasmo, tam też trochę rozmów jest. Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Felicja, Hieronim, Nadzieja, Hieronima i Honoriusz obchodzą również swoim imieniem.

z Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Jak takie zmiany w ogóle wprowadzać i czy robot to bardziej współpracownik czy zagrożenie? Na to pytanie też dziewczyny postarają się nam odpowiedzieć, a 9:30 z kolei to doliczony czas. O sporcie jeszcze. To nie zaszkodzi.

0: miejsc będzie niewielki i liczy na to, że ceny wynajmu nie wzrosną w sposób wyraźnie odczuwalny dla studentów. Ruszyły zapisy na mieszkania w wyremontowanej kamienicy przy ulicy Wierzbięcice 14 w Poznaniu. Do rozdysponowania jest 14 lokali, 12 dwupokojowych i 2 trzypokojowe o powierzchni od 30 do 80 metrów kwadratowych. Mieszkania zostaną przekazane w standardzie pod klucz. Zgłaszać mogą się najemcy mieszkań komunalnych, którzy mają prawo do zajmowanego lokalu i nie zalegają z czynszem. Remont obejmuje m.in. elewację, dach, balkony i klatkę schodową. W budynku powstanie centralne ogrzewanie, które zastąpi piece kaflowe. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 października.
1: Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
0: Już od pewnego czasu trwa sezon grzewczy. Warto pamiętać, że przed rozpoczęciem intensywnego ogrzewania warto sprawdzić instalacje oraz przewody kominowe. Jest to też moment, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo w przypadku posiadania ogrzewania gazowego. W tym roku zatruć czadem jest prawie 2 razy więcej niż w zeszłym roku w podobnym okresie. Oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Martin Halasz, przypomina o zasadach bezpieczeństwa.
2: Warto zamontować czujki tlenku węgla. Jest to bezbarwny i bezwonny gaz, nierozpoznawalny przez ludzkie zmysły. Tylko czujka może odpowiednio wcześniej zaalarmować nas o tym zagrożeniu, ale pamiętajmy, że nie zastępuje ona przeglądów czy kontroli instalacji oraz przewodów kominowych. Pamiętajmy, że ona ostrzeże nas przed dymem, natomiast nie uchroni nas przed źródłem zagrożenia.
0: Jeśli czujka zaalarmuje lub pojawią się objawy takie jak ból i zawroty głowy, nudności czy osłabienie, należy jak najszybciej opuścić budynek i wezwać pomoc. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Godzina 7, kura też grzeje do nas, żeby budzić i piać. Proszę bardzo.

0: 30 dzień września, środa. No właśnie, Michalina, jak to jest z tymi chłopakami? Życzyć im najlepszego, czy nie życzyć? Kiedy jest się chłopcem, a kiedy już nie?
1: Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Możesz mieć 30 lat, ale dalej być mentalnie chłopcem.
0: No właśnie, ale to chyba niezbyt dobrze wtedy znaczy.
1: No nie.
0: Z kolei na przykład, nie wiem, dla swoich rodziców może być się chłopcem całe życie, a dla rodzicem też się jest całe życie. A dlaczego wy macie tylko jedno święto?
1: Nie wiem.
0: Jedno, ale potężne, czy jak to jest?
1: No chyba tak, jedno, ale potężne. Bo jak już świętować, to z przytupem.
0: Rozumiem, no to tak też. Róbmy Światowy Dzień Copywritera. Również obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty i Międzynarodowy Dzień Podcastów. W radiu kilka można takich słuchać. Jeden też z Filipem Heizerem ostatnio jest popularny, ale to sobie polecam oszczędzić trochę uszu i może spokoju lepsze rzeczy są do słuchania. Imieniny dzisiaj obchodzi Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Felicja, Hieronim, Nadzieja, Hieronima i Honoriusz, a już niedługo przegląd porannej prasy i kropka od Sary Kordowskiej.

o tym na stronie 6. Przeczytacie. Polska już nie wydaje najwięcej na zbrojenie. O tym zbrojeniu chyba prawie w każdej dzisiejszej gazecie się rozpisali, przynajmniej na jedynce. Planowe wydatki na obronność krajów wschodnich flanki NATO są tutaj pokazane. No i faktycznie, Polska górowała jeszcze rok temu, była liderem NATO, jeśli chodzi o przeznaczanie pieniędzy na obronność. To było 4,3% PKB. Teraz mimo wzrostu wyprzedzają właśnie polskie kraje bałtyckie. Litwa, Łotwa, Estonia. To one wydają najwięcej. Za Polską są Niemcy, Finlandia, Słowacja, Czechy i Węgry. Z kolei innym tematem, bardziej dotyczącym podatków, finansowości, również może tak, kontrola. Za brak KSeF skarbówka odracza kary za wystawienie faktur poza nowym systemem, ale zapowiada, że może podczas kontroli sprawdzić rozliczenia nieposłusznych przedsiębiorców. No proszę, strona 11, jeśli KSeF was dotyczy. Dziennik Gazeta Prawna to kolejna gazeta. Kaucje uderzają w gminne budżety. Jutro mija rok od uruchomienia w Polsce systemu kaucyjnego. Cennych surowców w postaci butelek PET i puszek zaczyna brakować w żółtych workach, ale gminy i mieszkańcy jeszcze nie odczuli jego rezultatów. O tym, że migracja również ma wpływ na ten budżet właśnie mniejszych miejscowości czy wsi, możecie przeczytać, no bo wielu ludzi po prostu bierze takie butelki ze sobą na zakupy do większego miasta i tam je oddaje. Kolejnym tematem jest dług, który będzie balansował między progami. Nie ma zagrożenia, że dług publiczny osiągnie w tej dekadzie konstytucyjny próg 60% PKB, zapewnił Andrzej Domański, minister finansów, przy okazji przyjęcia przez rząd finalnego projektu tej ustawy budżetowej na rok 2027. No ale czy takie zapewnienie jest? O tym więcej na stronie 2, 3 oraz 6 przeczytacie. Zmalał eksport broni. To kolejny temat w gazecie prawnej. Tylko na chwilę, takie pytanie również zostało zadane. Ten wzrost trwał do roku 2024. W zeszłym roku nieco zmalał, a jeśli chodzi o kraje, które nabywają polską broń w 2025 roku, no to oczywiście najwięcej Ukraina, prawie 2 miliardy złotych, nie, przepraszam, 2 miliardy euro przeznaczam właśnie na tą broń z Polski. Później są Filipiny i USA, ale to już znacznie, znacznie mniejsze kwoty. Na koniec zaglądamy do Głosu Wielkopolskiego, czyli do prasy lokalnej. No i tam niezbyt pozytywne informacje. To koniec pasażu Opińskiego. Mieszkańcy są zdruzgotani. Krzyczeli hańba głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Przyjęto plan, który otwiera drogę do budowy kilkuset mieszkań w miejscu pasażu Opińskiego. Część mieszkańców osiedla Batorego błagała o zachowanie centrum handlowego. Po głosowaniu na sali właśnie rozległy się krzyki hańba, a mieszkańcy obawiają się, że przez lata zostaną bez sklepów, no bo skoro tych mieszkańców ma przybyć, a sklepów ma być mniej, to wydaje się dość logiczne. Więcej o tym na stronie 3 przeczytacie. Ojowicie, która ma być bez remontu, też przeczytacie, oraz o harcerzu 15-letnim, który utonął. Drużynowy i ratownik staną przed sądem. Więcej o tym na stronie 6 Głosu Wielkopolskiego przeczytacie. I tą informacją kończymy przegląd porannej prasy. 12 minut po godzinie 7.

Siedmiu selekcjonerów mamy od 2018 roku. To rekord. Podobno, czy świata? Tego nie jestem pewien, ale nie zdziwiłbym się tak naprawdę. No i od Ligi Narodów również zaczniemy. Wczoraj 8 spotkań się odbyło. Finlandia z Białorusią zremisowała 0-0. Mołdawia z Wyspami Owczymi 1-1. Hiszpania z kolei rozgromiła Chorwację 4-1. Jamal wpisał się dobrym występem. 2 gole zanotował. Również Luksemburg przegrał z Islandią 0-3. Słowacja 2-1 wygrała z Kazachstanem. Czechy ulegli Anglii 0-2. Czerwoną kartkę również zanotowali. Słowenia z Macedonią Północną to 2-0. Bułgaria z Estonią 0-0. San Marino przegrało z Albanią 0-3. No i Szkocja przegrała ze Szwajcarią 0-3. Następne spotkania to już jutro, z tych ciekawszych może. To o godzinie 20:45 Grecja z Holandią. Dlaczego ciekawe? No bo Grecy pokonali Niemców 1-0, także no może i tutaj się jeszcze będą mieli chapkę na Holendrów właśnie. A propos Niemców, to oni z Serbami zagrają również o 20:45. O tej samej godzinie Irlandia z Austrią, Walia z Norwegią również i Dania z Portugalią. Ciekawe, czy Ronaldo wyjdzie jeszcze na boisko, czy przeczeka, czy może powinien się żegnać już godnie. O, może tak to ujmę. Polacy z kolei to 2 października o 20:45, czyli w piątek zagrają z Rumunią. Jeśli dostaniemy łomot, to ja nie widzę szans, żeby Urban został. To może tak. No bo to już bez przesady. Ile można. Faktycznie kończymy z piłką nożną. W takim razie przechodzimy do tenisa. Hubert Hurkacz długo czeka na zwycięstwo w turnieju z cyklu ATP i jeszcze poczeka. W finale w Chengdu mocniejszy był Alejandro Dawidowicz Fokina, który zwyciężył w 2 setach 6-4 i 7-6. Hurkacz pozostaje w Chinach i nawet poznał już pierwszego przeciwnika w turnieju wyższej rangi w Pekinie. Będzie nim Laner Tien. Panowie rozpoczną spotkanie już jutro o godzinie 5 naszego czasu. W poprzednim sezonie kontuzja wykluczyła Polaka z turniejów azjatyckich na kortach twardych, także ma on dużo punktów do wywalczenia do rankingu ATP. Jeśli chodzi o panie z kolei, to po raz pierwszy w historii 5 Polek aż zagra w głównej części turnieju WTA rangi 1000. Trwa właśnie spotkanie Katarzyny Kawy z Darią Snigur i już zerkam, jak to wygląda. 1-0, pierwszy set dla Katarzyny Kawy, także chyba dobrze kibicujemy, dobrze trzymamy kciuki, nawet jeśli nie mamy pojęcia o tym, tylko tą kawę pijemy. Hehe. 2-2 w drugim secie póki co. Tak, no i czekamy. Będę wracał w takim razie z tą informacją do was, a to spotkanie zaczęło się godzinę temu, jeśli dobrze widzę, tak. O godzinie 13 z kolei Magdalena Fręch zmierzy się z kwalifikantką francuską Elsą Jacquemet. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem. Polka pokonała Francuzkę w 3 z 4 poprzednich potyczek. Kolejna Polka to Magdalinet. Ona zagra jutro z Kateriną Siniakową, a Maja Chwalińska zagra w piątek. W swoim debiucie w właśnie prestiżowym China Open Polka zmierzy się z Ukrainką Dajaną Jastremską, a Iga Świątek poczeka do soboty na swój pierwszy mecz tego turnieju. Zmagania w głównej drabince turnieju China Open 2026 potrwają do 11 października. Z kolei to tyle, jeśli chodzi o tenis. Przechodzimy do piłki ręcznej. Wybrzeże Gdańsk w pierwszym meczu po latach w europejskich pucharach pokonało VfL 38-34. Dla PGE Wybrzeża Gdańsk mecz z VfL Gummersbach był pierwszym spotkaniem w europejskich pucharach od 25 lat. Zespół prowadzony przez Patryka Rombla po zdobyciu brązowego medalu w rozgrywkach ligowych otrzymał szansę nawiązania do sukcesów sprzed lat, kiedy regularnie prezentował Polskę na arenie międzynarodowej. No to trzymamy kciuki. Tyle jeśli chodzi o sport. To właśnie była piłka nożna, to właśnie był tenis i ręczna.

0: bandaże, opaski uciskowe, które wyślemy tym razem na Madagaskar. Planujemy wysyłkę kontenera z pomocą humanitarną pod koniec tego roku.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa Fundacji Natalia Patyk. W ramach trwającej edycji prowadzony jest także konkurs dla szkół. Placówka, która zgromadzi najwięcej opatrunków, będzie miała swoją własną palmę posadzoną przez misjonarzy na Madagaskarze.
2: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Duży sukces naukowców z Politechniki Poznańskiej w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu radiokomunikacji i technik multimedialnych. W 24. edycji konkursu przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody. Obie trafiły do przedstawicieli poznańskiej uczelni. Jury oceniało 8 prac doktorskich obronionych w latach 2025-2026. Nagrodzone badania dotyczą m.in. nowoczesnych metod przetwarzania obrazu, komunikacji bezprzewodowej oraz wykorzystania sztucznej inteligencji. Każda z prac otrzymała nagrodę w wysokości 13 tysięcy złotych. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Mam nadzieję, że jeśli się taką palmę dostaje, to ona już nie odbija. Godzina 8 na zegarach.

skórze palma nie odbija, ona co godzinę szczyci się jej pianiem. No i można, prawda? 30 dzień września to środa, dzień chłopaka. Obchodzimy również dzień copywritera, dzień tłumacza, dzień archiwisty i dzień podcastów. Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Felicja, Hieronim, Nadzieja, Hieronima i Honoriusz obchodzą swoje imieniny.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Autopromocja.

Przypominam, że w tym roku po raz pierwszy podczas China Open 2026 będziemy mogli oglądać 5 Polek Magdaleny Fręch. To już dzisiaj o godzinie 13. Linet zagra jutro, Chwalińska w piątek, w sobotę Świątek, aby tak pasowało, żeby zagrała w piątek. Znowu trwa właśnie z kolei spotkanie Katarzyny Kawy z Darią Snigur. Trzeci set właśnie trwa. Pierwszy Katarzyna Kawa wygrała 6-3. Drugi przegrała 4-6. No i w trzecim na razie prowadzi 2-0, więc trzymamy kciuki. Takie informacje jeszcze do godziny.

0: 1951 roku. Od tego czasu nosiła ona nazwę Feliksa Dzierżyńskiego. Był to radziecki i polski rewolucjonista i polityk. Od 1917 roku był przewodniczącym Czeka, czyli tajnej radzieckiej policji. Dzierżyński jest odpowiedzialny za masowe prześladowania oraz zbrodnie tzw. czerwonego terroru. Feliks Dzierżyński był patronem ulicy w Poznaniu przez 28 lat. W 1979 roku przywrócono wcześniej używaną nazwę, czyli Półwiejska, i do tej pory jej nie zmieniono. Z ulicą Półwiejską związana jest również historia poznańskiego Marszu Równości i to raczej ta niechlubna. W 2005 roku miał odbyć się dopiero drugi taki marsz w Poznaniu. Ówczesny prezydent Ryszard Grobelny po konsultacjach m.in. z policją podjął decyzję o zakazie organizacji przemarszu. Uważał on wtedy, że może on być zagrożeniem dla porządku publicznego, życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach. Mimo tego zakazu marsz się jednak odbył. Zorganizowana została również kontrmanifestacja. Na ulicy Półwiejskiej w okolicy Starego Browaru interweniowała policja, m.in. odgradzając jeden marsz od drugiego. Blokada marszu doprowadziła m.in. do protestu siedzącego. Nawoływano zebranych do rozejścia się. Gdy się to jednak nie udało, policja zatrzymała ponad 60 uczestników marszu i przedstawiono im zarzut nielegalnego zgromadzenia. I tak dochodzimy do końca dzisiejszej podróży po ulicy Półwiejskiej. Ulicy, która przez lata zmieniała swój charakter, nazwę i wygląd, ale cały czas pozostawała jednym z ważniejszych punktów Poznania. Dzisiaj kojarzymy ją przede wszystkim ze Starym Browarem, zakupami i miejskim ruchem, ale pod chodnikami i kamienicami wciąż kryją się historie sprzed dziesiątek, a nawet i setek lat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Poznańskie ulice, place i skwery mają wiele do opowiedzenia. Skąd wzięły swoje nazwy, co wydarzyło się w ich okolicy i jakie historie skrywają? Adres Poznań, w każdą środę o 8.30.
1: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera. Time to wake up.
2: W czwartek od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
3: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
5: Aferanek.

17 minut do godziny 9. Zaglądamy do listy aferowych nowości. Tam zagra Waves z najnowszym singlem Koledzy, zapowiadający...

0: Michalina Pelowska jest z nami w studiu. Dzień dobry, cześć ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty, Lalkę, wybierasz się może na film? O, najpierw w tę stronę pójdziemy może.
1: Tak, wybieram się.
0: Wybierasz się.
1: Tak, jestem bardzo podekscytowana.
0: A czytałaś Lalkę Prusa?
1: Czytałam.
0: Wtedy,
1: czytałam.
0: Kiedy trzeba było na zajęciach?
1: Tak, pilna licealistka.
0: No, rozumiem. Wszystkie lektury przeczytałaś?
1: Nie, nie wszystkie. Nie oszukujmy się.
0: A czego nie przeczytałaś?

0: 28. Festiwal Kultury Hiszpańskojęzycznej. W ramach tego wydarzenia odbędzie się wiele różnych wydarzeń, warsztatów i pokazów kulinarnych. Będzie to okazja, aby przebywać z żywym językiem, bowiem warsztaty kierowane są zarówno dla zaawansowanych językowo, jak i dla tych, którzy swoją przygodę z hiszpańskim dopiero zaczęli. Wiele zajęć poprowadzą native speakerzy z zagranicy.
1: To jest piękna przygoda. Otwiera nam to niejedne drzwi. Nie tylko drzwi do podróży fantastycznych, nie tylko drzwi do genialnych relacji, ale również pomaga nam w pracy, zdobywanie lepszych stanowisk, wyższych stanowisk, ale z drugiej strony też wpływa na nasze poczucie pewności siebie. W momencie, kiedy znamy więcej języków obcych, jest nam prościej pokonywać różne codzienne wyzwania.
0: Mówiła przedstawicielka szkoły językowej Kontakt Espanol, Aleksandra Dukat. Wstępna większość wydarzeń jest całkowicie bezpłatna, jednak ze względu na wymogi organizacyjne obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Szczegółowy program imprezy znajdziecie na stronie www.kontaktespanol.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: A las nueve invitamos al pollo al aire.

Czyli w wolnym tłumaczeniu wybiła już godzina 9, zapraszamy kurę na antenę. A w szybkim tłumaczeniu wybiła godzina 9, zapraszamy kurę na antenę. 30 dzień września, środa, dzień chłopaka. Zofia Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Felicja, Hieronim, Nadzieja, Hieronima i Honoriusz obchodzą swoje imieniny. Najlepszego życzymy. Najlepszego życzymy też wszystkim copywriterom, tłumaczom, archiwistom, no i podcasterom. O, może tak właśnie. A propos podcastów, no to jeden taki właśnie niedługo będzie.

0: Kontekst, tak mu powiedziała, na różne sposoby testujemy i tak dosyć aktywnie wykorzystujemy ją w naszej pracy, ale trzeba być również, myślę, dość uważnym i nie pozwolić, żeby ta sztuczna inteligencja to zastąpiła naszą pracę i tutaj te procesy, na których się skupiamy.
1: No to wracamy do prawdziwej inteligencji. Jakie kluczowe kompetencje przyszłości muszą rozwijać menadżerowie i pracownicy, aby efektownie zarządzać zespołami połączonymi z nowymi technologiami?
2: No właśnie, budowanie zespołu, w którym są zarówno ludzie, jak i roboty, ale również i roboty humanoidalne i inne, jak również potrzebna jest teraz bardzo dobra analiza danych, które dostajemy, bo dzięki sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie tych danych zdobyć więcej w krótkim czasie, niż do tej pory było to możliwe. Ale co za tym idzie, potrzebujemy dobrych analityków, którzy będą potrafili te dane przerobić, którzy będą potrafili wyciągnąć wnioski. Trzeba brać też pod uwagę to, że właśnie sztuczna inteligencja ma swoje ograniczenia i ona może być naszym współpracownikiem, który pomoże nam zobaczyć coś, czego my teraz nie jesteśmy w stanie dostrzec na ten moment, ale to nie oznacza, że to jest zbiór skończony.
1: A czy u inżynierów teraz umiejętności miękkie są może coraz bardziej doceniane i pożądane?
0: Moim zdaniem tak, że już nie tylko liczą się te umiejętności twarde, ale coraz bardziej ta otwartość na zmianę właśnie tutaj na sztuczną inteligencję czy na nowe technologie w kontekście transformacji cyfrowej jest coraz bardziej pożądana i szczególnie inżynierowie, którzy pewnie charakteryzują się takimi lepszymi tymi umiejętnościami twardymi, powinni się tutaj na tym skupić. I to też było część takiego zagadnienia, na którym się skupiliśmy podczas warsztatów, gdzie analizowaliśmy właśnie tą kwestię zaufania do robotów, czyli też wchodziliśmy w te kompetencje miękkie jednak.
1: A w ramach projektu powstało narzędzie o nazwie Procesownik. Czym to w ogóle jest i do czego służy?
2: Procesownik jest platformą do modelowania procesów. Jest to, było to potrzebne narzędzie do innego warsztatu, naszego tak naprawdę flagowego, czyli modelowania procesów biznesowych i budowania tak zwanych cyfrowych bliźniaków procesu. Cyfrowy bliźniak procesu, czyli takim w dużym skrócie myślowym, mapa, która przedstawia fizyczny proces, jako graf.
1: I możemy na nim sobie gdzieś tam badać, powiedzmy, niektóre sytuacje, żeby później w faktycznym stanie gdzieś tam wiedzieć, jak zareagować.
2: Tak jest. Zanim podejmiemy decyzję biznesową, zanim wprowadzimy zmiany w naszym fizycznym procesie, możemy zasymulować ją poprzez cyfrowego bliźniaka, sprawdzić, jakie będą efekty, czy nam się proces wydłuży, czy będziemy potrzebować więcej, mniej ludzi do obsługi tego procesu, czy można wprowadzić taką zmianę, jest to opłacalne i tak dalej. I w ramach warsztatów, w których szkoliliśmy zbudowania właśnie takich modeli procesowych, powstał procesownik jako platforma do modelowania. Nasza autorska, zbudowana przez naszych kolegów w instytucie, także darmowe narzędzie.
1: To najlepiej.
2: Tak.
1: I na nim już można pracować, rozumiem.
0: Tak, nasi uczestnicy bardzo chętnie wykorzystywali je podczas warsztatów. Mogli wszystko zasymulować i właśnie zobaczyć te skutki decyzji, które chcą podjąć i też przewidzieć ryzyko, więc myślę, że ciekawa platforma, każdy może spróbować, jest dostępna już na naszej stronie i tak, jak tutaj Gosia powiedziała, całkowicie darmowa.
1: No to zapraszamy. Jak najbardziej. Małgorzata, do ciebie jeszcze pytanie. W twoim artykule Historia zagubionych kartonów opisujesz kulisy organizacji szkoleń jako teatr. W ogóle cały ten artykuł też polecam, można znaleźć, bo jest humorystycznie napisany. No i widzowie widzą dopracowany efekt, a za kulisami trwa ciągle zarządzanie zmianą. Czego ta praca może nauczyła was, jeśli chodzi o takie zarządzanie procesami?
2: elastyczności, cierpliwości i tego, że jeżeli jest coś za darmo, to często wiąże się to z brakiem wzięcia odpowiedzialności za po drugiej stronie, czyli po stronie uczestnika. Oczywiście to są jakieś takie drobne rzeczy, które się po prostu przytrafiały, nie jest to norma. Natomiast faktycznie taka elastyczność, szybkie podejmowanie decyzji, to jest coś, co towarzyszyło nam przez całe te 2 lata, tej edycji, 2 lata poprzedniej edycji. Były różne sytuacje, od tego, że nagle w dzień przed warsztatami połowa uczestników postanowiła odwołać się.
1: Jednak,
2: a my już mamy zamówione wszystko. Catering, sala, 2 trenerów i tutaj było bardzo trudno, żeby czasami, żeby coś już odwołać, coś zmienić. Natomiast myślę, że sobie całkiem nieźle z tym poradziłyśmy.
0: Tak, myślę, że mogłybyśmy to spróbować, również ten proces zamodelować tutaj w naszym pracowniku i spróbować przewidzieć to ryzyko i zagrożenie, chociaż myślę, że byłoby ciężkie do przewidzenia, bo mimo to takie wszystko sytuacje bardzo nieszablonowe, nigdy nie wiedziałyśmy.
1: Ludzkie.
0: Tak, ludzkie, dokładnie, z życia wzięte. Więc druga strona medalu po prostu organizacji takich warsztatów.
1: No tak, warsztaty Human Robot Interaction już za wami. No to jak wyglądał odbiór już tych, którzy się pojawili na nich?
2: Jeżeli chodzi o warsztaty Human Robot Interaction, to była to... Często przychodziły różne grupy tak naprawdę na nie, bo to byli zarówno studenci kognitywistyki, studenci też z kierunków politechnicznych, byli to menadżerowie, pracownicy dużych firm z branży automotive, więc bardzo, bardzo szeroko. I odbiór był pozytywny. Co prawda, rozmawiając z uczestnikami po szkoleniu, bo miałam też taką czasami możliwość, niektórzy byli przerażeni tym, co nas czeka, jeżeli chodzi o robotyzację. Niektórzy nie mogli się doczekać tego, co się wydarzy. Więc sam fakt tego, że ludzie dyskutowali po szkoleniu, dla mnie jest oznaką, że warto było je zrobić i miały sens. A jeżeli chodzi o drugie warsztaty, czyli modelowanie, tutaj najczęściej jednak przychodzili menadżerowie, osoby, które były związane też z logistyką, z procesami w swojej firmie, czyli ci, którzy już wiedzieli, że mają potrzebę, żeby te procesy albo dopiero zamodelować, czyli poznać, zobaczyć, co się dzieje w ich firmie, bo to jest właśnie procesownik, tutaj bardzo mocno może pomóc, nauczyć się notacji BPMN, w której modelujemy. I tutaj odbiór też myślę, że był bardzo dobry.
1: No to tak, zdecydowanie.
0: Zwłaszcza, że były to warsztaty wtedy dwudniowe tutaj, więc niektórzy przyjeżdżali też spoza Poznania i mieli możliwość zwiedzić Poznań. Więc
1: jeśli takie rozmowy po warsztatach się odbywały, no to jak najbardziej myślę, że były one ważne i potrzebne. Czy macie w takim razie pomysł na następne?
2: Tak. Chcemy wystartować z kolejną edycją. Piszemy wniosek, czekamy na rozpoczęcie konkursu z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Czekamy tutaj na informacje z ministerstwa. Chcielibyśmy rozszerzyć nasze warsztaty o szybkie prototypowanie, czyli o coś, co my robimy już w swojej pracy, co w swoim doktoracie wykazał na dr Filip Nowak, czyli o to, że możemy zbudować prototyp, na przykład aplikacji, zanim wdrożymy cały system i sprawdzić to na takim małej próbce, co się wydarzy, a dopiero później te zmiany wprowadzać w życie. Więc myślę, że będziemy szli w tym kierunku i może jeszcze jakieś niespodzianki się też pojawią.
1: To czekamy w takim razie.
0: Tak.

0: na korzyść gospodyń, jednak tym razem z większą skutecznością. Dwie bramki dołożyła Dymińska, a końcowy wynik rywalizacji ustaliła Karolina Chruściel.
1: To jest moja pierwsza bramka w tych rozgrywkach w Ekstralidze Futsalu, bo poprzednio reprezentowałam klub, który jest w pierwszej lidze. Tam grałam 4 lata, więc tutaj poziom jest troszeczkę wyższy. No i bardzo, bardzo fajne uczucie, tym bardziej, że tutaj dziewczyny liczyły na to i się udało.
0: Po wygranej poznanianki znajdują się na drugiej lokacie Futsal Ekstraligi Kobiet z 6 oczkami na koncie. Następny mecz rozegrają za niespełna miesiąc na wyjeździe z AZS-em UWM Olsztyn. Mocne granie w trzeciej kolejce Superligi. W tym tygodniu mieliśmy okazję oglądać aż 3 spotkania hokeja na trawie w Poznaniu. Dwa z nich zakończyły się nietypowymi wynikami. W sobotę WKS Grunwald pokonał KS Stelle Gniezno 12-0, a Enea AZS AWF w derbach miasta zremisował 0-0 z AZS-em Politechniką, ulegając w serii karnych zagrywek 1-2. Bramkarz Politechniki Mateusz Popiołkowski odniósł się do tego rzadko spotykanego wyniku.
2: Te akademickie derby są takie dziwne, że nie wiem, jakby jedni na drugich się czają i nikt nie chce tego jakby rozpocząć i później się kończą właśnie takim wynikiem 0-0.
0: Trener AZS-u AWF Jacek Adrian nie traci optymizmu przed kolejnymi spotkaniami.
3: Każdy mecz jest do wygrania, bo mamy taką drużynę. Ja zawsze żyję meczem, który jest. Jeszcze dzisiaj będę żył tym meczem, ale dzisiaj nie usiądę do analizy wideo. Myślę, że to zrobię jutro, może w poniedziałek na chłodno, żeby pozbyć się emocji.
0: Trzecie z poznańskich spotkań zakończyło się wynikiem 4-3 dla Warty, która podejmowała siemianowiczankę Siemianowice Śląskie. Aktualnie tabela Hokej Superligi dla poznańskich klubów układa się następująco. Warta zajmuje pierwsze miejsce z 9 punktami, AZS Politechnika drugie z 5, natomiast WKS Grunwald oraz AZS AWF mają po 4 punkty i plasują się w drugiej połowie zestawienia. Czwarta kolejka rozgrywek będzie dość wyjątkowa, bo wszystkie poznańskie kluby zagrają na wyjeździe. AZS Politechnika Poznańska zmierzy się z LKS-em Gąsawa, AZS AWF ze Stellą Gniezno, WKS Grunwald z Siemianowiczanką, a Warta w Toruniu z miejscowym Pomorzaninem. Po raz pierwszy w historii Polska zagra w finale klubowych mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. Eliminacje odbyły się w ubiegły weekend na obiekcie Piach i Podróże. W zawodach uczestniczyły reprezentacje klubów z Polski, Węgier, Litwy, Austrii, Czech oraz Słowacji. Awans uzyskiwała tylko jedna drużyna męska i jedna żeńska. W Poznaniu startowały dwa polskie kluby, damski Unik Wilczyce oraz poznański Proskos w kategorii mężczyzn. Ten drugi w składzie z mistrzami Polski, Filipem Lejawą, Michałem Witkosiem, Mikołajem Kaczmarkiem, Maksymilianem Dymczykiem oraz Wojciechem Witkowskim o awans do końca walczył z beach volejbalową z Kolą Pracha. W bezpośrednim niedzielnym starciu Polacy ulegli Czechom w pierwszym meczu 0-2, a drugi, mimo że wygrany 2-1, nie wystarczył do awansu. U pań sytuacja przed niedzielnymi starciami była otwarta. Również świetnie obsadzona drużyna Unik Wilczyce z Agnieszką Adamek, Aleksandrą Gromadowską, Julią Radelczuk, Karoliną Sowalą oraz Małgorzatą Wilk musiała wygrać wszystkie swoje niedzielne mecze, aby myśleć o awansie. Dziewczyny pokonały najpierw Litwinki, a w ostatnich meczach tych zawodów wygrały z reprezentantkami Węgier, dzięki czemu zakończyły turniej na pierwszym miejscu.
4: Nie spodziewałam się, że tak będą wyrównane mecze. Wiedziałyśmy, że Litwinki to kawał porządnej siatkówki. Węgierki nas naprawdę zaskoczyły, szczególnie dzisiejszą grą. Bardzo pozytywnie, bo fajnie jest wygrać turniej na wysokim poziomie. Jeszcze bardziej cieszy.
0: Mówiła Małgorzata Wilk. A Marcin Szczechowicz z klubu Proskos podkreśla, że to na pewno nie ostatnie tego typu zawody w Poznaniu.
5: Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy tutaj na Piach i Podróży, żeby dowieść fajne wydarzenie. Chcielibyśmy być świadkami wydarzeń tego typu poziomie zdecydowanie częściej, dlatego już myślimy o przyszłym roku. Musimy powiedzieć wprost, Poznań i Wielkopolska siatkówką plażową stoi. W Poznaniu mamy szereg klubów i akademii, które bardzo prężnie działają. W samej Wielkopolsce organizują się fantastyczne turnieje i wydarzenia. Powinniśmy być dumni z tego, co się dzieje w naszym regionie, ale również myśleć o tym, jak jeszcze tą wielkopolską siatkówkę plażową rozwijać.
0: Finał klubowych mistrzostw Europy odbędzie się na początku listopada w tureckiej Alanii. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9:30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18:00 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18:00. Dziś była z Wami Julia Włodkowska. Do usłyszenia.
6: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
7: Autopromocja.
8: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
9: Jezu, gdzie jestem?
10: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera.

Jakiś czas temu na antenie pytałem was o dni urlopowe, czy wszystkie wybraliście, czy coś sobie jeszcze zostawiliście, no bo te wakacje już faktycznie się kończą i tylko ci, co pracują, o to sobie jeszcze mogą taki urlop wybrać.

0: profilaktyczne, m.in. mamografia, USG piersi i tarczycy oraz badanie gęstości kości. Gościnią specjalną będzie Katarzyna Bosacka. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu porannych serwisów informacyjnych. Na wydanie popołudniowe zapraszam już od 15.57.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Badać warto się, jak najbardziej. Kura wam też to powie. To godzina 10.01 już na zegarach.

Mamy środę, 30 dzień września, Dzień Chłopaka. Obchodzimy najlepszego wszystkim chłopakom. Życzymy jak najbardziej. Ja też dziękuję za wszystkie życzenia. Chłopakiem mogę się czuć też, nie ma problemu. Światowy Dzień Copywritera. Dzisiaj obchodzimy Dzień Tłumacza, Archiwisty i Podcastów. No również Zofia, Franciszek, Grzegorz obchodzą imieniny. Najlepszego im życzymy. A ja życzę najlepszego koncertu Natalii, bo to właśnie Natalia wybiera się na Pablo, Paweł i Ludziki już w niedzielę. Napisała tak, pożyczyłabym parę tekstów Pablo Paweł, mówiąc, że zabieram go na koncert, że jeżeli nic się nie klei, niech się lepią chociaż do nas te dźwięki, że wszystko będzie dobrze, że świat się w nas rozgości, a my kochamy się w nim i że już nigdy nie trzeba będzie się odwadniać łzami. O, tak pięknie, ja chyba nie jestem za bardzo zapoznany jeszcze z tymi tekstami. No i faktycznie taki cytat mnie urzekł od Natalii. Natalio, możesz zabrać w takim razie tego chłopaka, o którym też piszesz, na koncert i świetnie się bawić. Najlepszej zabawy i wszystkiego najlepszego w związku z imieninami i wszystkimi dniami życzymy od oferankowej, może też redakcji bardziej. Tak, Alina Krużyńska odpowiedzialna za realizację, Michalina Pellowska to serwisy informacyjne i Mikołaj Pokoszyński to z wami byliśmy od 6.30. Na koniec jeszcze kartka z kalendarza. Mark Bolan urodził się 30.

Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuję palce, smakuję siebie, gdy się dotykam.

0: to wie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
1: Get yourself locked into Bump and Grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

Podczas okupacji występowała w warszawskim getcie, przeżyła zagładę, a po wojnie została oskarżona o kolaborację. Spektakl wykorzystuje muzykę, wspomnienia i materiały archiwalne, próbując oddać głos samej artystce. Przyjdź zatem do Teatru Polskiego o godzinie 19 i baw się dobrze.

0: Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.
2: Autopromocja.

спят, а давно понял.

razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Patrzysz na kuchenny nóż.

świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Płonie. Luksusowy panie, twój świat zaczyna płonąć, płonie. Twój świat płonie. Bo mój świat

stalowych kratach. Golisz twarz maszynką na żyletki, a ciągle słyszę rechot twoich wiernych wielbicieli. Zanim włożysz garnitur, zanim zawiążesz krawat.

Mam dla ciebie niezamiłe wiadomości. Mój ty luksusowy panie. To ja. Jestem tą żyletką. To nie fake news, bo to już dowiedzione. Twój świat zaczyna płonąć.

świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Twój świat. Świat od dawna płonie.

0: skandaliczne w Radio Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
3: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
3: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: Reklama. Reklama. Radio Afera. Rokowa.

słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

0: były bezpłatne. Koniec końców stanęło na tym, że darmowe będzie pierwsze 40 minut.
1: Pierwsze 40 minut darmowe, oczywiście. To dla tych, którzy... Aha, dla tych, którzy będą płacić podatki, to 4 zł za pierwszą godzinę parkowania będzie później chyba.
0: No, sporo, no ale chyba tego się spodziewaliśmy.
1: No, dla płacących
0: właśnie
1: podatki. Dla tych, którzy nie płacą, to tam będą mieli jeszcze więcej.
0: Więc warto płacić podatki, no, taka konkluzja.
1: Dla
0: myślę.
1: Tych, którzy nie będą, to za pierwszą godzinę 5 zł. 5 zł, 6 i 7. A odpowiednio za drugą 4,70 dla podatnika poznańskiego i 5 zł za kolejną dla poznańskiego podatnika.

0: dużą potrzebą naszego uniwersytetu. To, co jeszcze planujemy, dokonaliśmy likwidacji budynków, takich quasi baraków na terenie dziedzińca i zamierzamy również w tym roku projektować i przywrócić częściowo funkcję zielonego dziedzińca.
1: Uczelnia planuje zająć się również kwestią bezpieczeństwa danych w sieci i sztucznej inteligencji. W ramach zwiększenia cyberbezpieczeństwa uczelnia wprowadza dyżury, które będą monitorowały sytuację serwerów uczelnianych. Powstaje też specjalny zespół zajmujący się wypracowaniem optymalnych rozwiązań dydaktycznych uwzględniających żywioł AI. Opinie zespołu mają być podstawą do oficjalnych zmian sylabusów kierunków.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Odbyło się rozdanie nagród etapu regionalnego 21. edycji Lodołamaczy. Jest to konkurs skierowany przede wszystkim do pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Nagrody zdobyli m.in. Poznański Festiwal Fantastyki Pyrkon, Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Nowa Nadzieja, czy pisarka, dziennikarka i programistka Sylwia Bołach. Ogólnopolskich laureatów Lodołamaczy poznamy 23 października podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.
2: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
1: Od jutra nastąpią zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulicy Admiralskiej. Zostanie ona zamknięta dla ruchu na odcinku pomiędzy ulicami Jachtową i Retmańską. Więcej informacji znajdziecie na stronie miasta Poznania. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera, 98,6 MHz.
3: Wybiła godzina 16, a to oznacza, że porana.
2: Studencki patrol na 98,6.
3: Tęskniłam za tym dżinglem, nie wiem.

question.

0: badanie zaowocowało, aż mieliśmy aż 1811 wypełnionych ankiet i 74 wywiady. I przyznam, że nasi logistycy spisali się wspaniale, bo wyniki każdej z ankiet zostały zaprezentowane prodziekanom do spraw studenckich, no też, żeby mogli lepiej się przygotować na nowych studentów. Chciałabym też ich bardzo serdecznie powitać, bo no cóż, dzisiaj miały miejsce u nas przecież spotkania organizacyjne.
1: Tak, dokładnie tak. Dzisiaj Politechnika ruszyła wraz ze swoimi nowymi studentami i właśnie wprowadzała ich w ten nowy studencki świat. Chciałam zapytać, jakie były takie główne wyniki, tudzież może już nawet wnioski z tego badania? Co wyszło w tym badaniu jako najważniejsze dla nowych studentów?
0: Praktycznie taką przewijającą się często kwestią był fakt, że mogą gdzieś iść i zdobyć informacje, że będą na przykład mogli liczyć na konkretne miejsce z informacjami. Mamy w tej chwili natłok informacji, jest ich bardzo dużo. Istnieje zapotrzebowanie na jedną informację, nie wielokanałową, tylko jedną i bardzo prostą. Stąd też jakby, jeżeli chcemy utrwalić pewną informację i chcemy, żeby ona trafiała i żeby nikt o niej nie zapomniał, wracamy, uwaga, do form plakatowych. Tutaj może jest to wielkie zaskoczenie, ale oczy zmęczone są ekranami. Maili bardzo dużo, więc ta forma papierowa, do której wraca też praktycznie cała Skandynawia, wydaje się być uzasadniona. Drugim takim ciekawym aspektem był fakt, że no przydałby się opiekun semestru i opiekun semestru nie jako pracownik, tylko osoba, która no jest starszym kolegą.
1: Czyli żeby taki też nie krępowali mentor, się pytać. Ale może właśnie ktoś w podobnym wieku, ktoś, kto dobrze rozumie
0: dokładnie
1: te problemy.
0: I jest w stanie odpowiedzieć też, że tak powiem, i czy wskazać rozwiązanie. Trzecim takim aspektem istotnym był fakt jakby dobrej organizacji w siebie, dobrej organizacji, że tak powiem, i zaplanowania. I tutaj na ratunek przychodzi nasza aplikacja USOS, aplikacja na telefon i nie wszyscy studenci jakby wiedzieli, że no mają możliwość skorzystania z niej na tyle, aby poznać dokładnie, gdzie jest dana sala.
1: O,
0: i to zaskoczyło również naszych studentów, bo mówią, że no rzeczywiście na tej aplikacji można bardzo wiele rzeczy znaleźć, czyli upowszechnienie, że ta aplikacja jest i możemy z niej skorzystać. Przyznam, że kwestią dotyczącą jeszcze bardzo ciekawą był fakt, że na przykład stawiają na integrację, że potrzebują spotkań integracyjnych. Dużo osób mówi, no ale kiedyś tego nie było. Może i kiedyś tego nie było, ale czasy się zmieniają. I ja uważam, że żeby dobrze się poczuć, trzeba mieć miłych ludzi wokół, trzeba ich poznać. I działanie integracyjne było pierwszy raz wymienione od, no myślę, że od 2 lat. Fakt, że zrobiliśmy to badanie, zrealizowaliśmy jakby te również wywiady, które wskazały, że jakby najczęściej, jeżeli jakiś problem występował, no to szukali wsparcia wśród swoich rówieśników. Mhm. Więc na przykład bardzo pozytywnie zostały ocenione linki do grup studenckich.
1: O, czyli takie grupy nadal istnieją i mają się dobrze, ponieważ słychać
0: oczywiście
1: różne głosy.
0: Ja powiem, że one zostały ocenione jako takie koło ratunkowe, że jeżeli czegoś nie wiem, to napiszę na grupie i może ktoś mnie wesprze. Ale przyznam, że bardzo miło było dzisiaj zobaczyć tylu młodych ludzi u nas na wydziale. Pojawiły się już właśnie głosy takie, a gdzie ta sala, a gdzie tutaj. Ja myślę, że po tych spotkaniach organizacyjnych będą wiedzieli na pewno więcej. No i kwestia jest też taka, żeby prezentacje, które jakby służą za wsparcie podczas spotkań organizacyjnych, nie były zbyt przeładowane, bo informacje trzeba dawkować stopniowo. Jeżeli pojawiamy się w nowym miejscu, to sam fakt nowego miejsca wydaje nam się taki, jestem tutaj nowy, zwracam uwagę na bardzo wiele rzeczy i dodatkowo po prostu stopniowanie tych informacji sprawi, że ktoś może, że tak powiem, dużo lepiej się zaadoptować, wejść w nową sytuację, w nowy rak akademicki, dużo swobodniej.
1: Zdecydowanie.
0: Ja przyznam, że życzymy tego naszym studentom.
1: Tak, ponieważ ten natłok informacji na początku może być troszkę przytłaczający, bo ich rzeczywiście jest bardzo dużo z różnych zupełnie też, że tak powiem, źródeł, prawda? Dużo jednostek ma uczelnia podległych pod sobą, to przecież nie jest tylko wydział, to także są takie jednostki jak Centrum Spraw Studenckich, dziekanaty, sekretariaty, prawda? Tego jest bardzo dużo, więc rzeczywiście takie może dawkowanie i też po prostu chyba danie czasu zwyczajnie tym nowym studentom, bo to po paru miesiącach myślę, jeżeli będzie dobrze podawana ta informacja, to się obędzie i już się jakoś tam wdrażamy, tak pamiętam z mojego pierwszego roku.
0: Oczywiście, nawet ze swoich studiów pamiętam, że pierwszą taką kwestią było, Boże, gdzie to jest ta sala, to jest tutaj, a potem już wiedziałam, jak to przeczytać, gdzie dotrzeć. Pamiętam, że no każdy to przeżywał w jakiś sposób, więc nie można, początki bywają, no bywają nieco wymagające, ale ja myślę, że zawsze się do nich wraca z sentymentem, a nasi nowi studenci są, powiedziałabym, że dysponują świetnym poziomem wiedzy cyfrowej, dlatego czasem rozglądają się za takim wygodnym rozwiązaniem, właśnie jednym, które by im posłużyło, dlatego tak wracam do tego USOS-a, który na telefonie może naprawdę bardzo pomóc. I to jest, powiedziałabym, czego życzyłabym jeszcze dużo cierpliwości, na zasadzie, że no, na początki bywają właśnie różne, ale też, żeby znaleźli się i realizowali, no powiedziałabym, żeby siebie realizowali, żeby pamiętali, że można jeszcze coś podziałać oprócz nauki, że będziemy mieli koła naukowe, będą mogli przejrzeć te możliwości, spotkać się z innymi studentami, być może przystąpią do jakiegoś projektu, a może zaprosimy ich na konferencję studencką. Ale wszystko po kolei.
1: Tak, dokładnie. Wszystko po kolei, bo możliwości jest wiele, co warto, jeżeli słuchają nas jacyś studenci, co warto zapamiętać z tej rozmowy, no to właśnie to, że istnieje aplikacja mobilna USOS, bo jak już się dowiedzieliśmy, było to dla niektórych spore zaskoczenie. My już zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy. Bardzo pani profesor dziękuję za podzielenie się wynikami tutaj i wnioskami z tych badań. Widzimy, że Politechnika wdraża sukcesywnie z każdym rokiem jakieś zmiany w procesie onboardingu studentów, co jest bardzo pozytywne. Zatem życzę dalszych udanych badań i żeby z nich płynęły jak najbardziej takie wnioski, które gdzieś tam tym nowym studentom pomogą.
0: Również bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, że tak powiem, życzę udanych studiów po prostu wszystkim nowym naszym studentom.
1: Podłączamy się do tych życzeń, a z nami była pani doktor habilitowana Agnieszka Krugiełka z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

0: posłuchajmy o jednym z najważniejszych porozumień handlowych, które ma na celu utworzyć jedną z największych sfer wolnego handlu na świecie.
1: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
2: Buenas tardes. Witamy naszych słuchaczy w kolejnej audycji Oscylatora, w której porozmawiamy o umowie handlowej między Unią Europejską a Mercosurem.
3: Z tej strony
2: Daniel Zielonka
3: i Tomasz Jadczyszyn.
2: Dlaczego Włochy się zgodziły na takie rozwiązanie? Jest tak, gdyż dostaną one 45 miliardów euro z funduszy rolnych wcześniej niż to było przewidziane oraz rozszerzoną gwarancję produktów regionalnych. Oprócz tego warto wspomnieć, że Włochy są jednym z największych eksporterów pestycydów do właśnie krajów Mercosuru.
3: Jednakże Polska również w umowie Mercosur zabezpieczyła swoje tak zwane produkty geograficzne. Co ciekawe, tych produktów zabezpieczonych jest 360, a my jako Polska zabezpieczyliśmy całe dwa produkty, z których oba te produkty to jest polska wódka.
2: Tak, jednak warto tutaj zwrócić uwagę na to, że wpisanie na tą listę tych produktów, które podlegają ochronie, nie leży po stronie polityków, a zbiorowego działania gałęzi gospodarki produkujących dane towary regionalne. Tak więc to jest raczej aspekt tego, że polscy producenci nie mieli chęci i może nie umiejętności, ale właśnie tej woli do współpracy, żeby właśnie wpisać na tą listę pewne towary, typu tam obscypki albo...
3: Oznacza to, że z krajów Mercosur nie będzie można ściągać tańszych substytutów tych produktów, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Ponieważ już jakieś polskie produkty były wcześniej wpisywane, już są w rejestrach geograficznych, ale konkretnie do tej umowy zostały wprowadzone tylko dwa. Jednakże czy faktycznie możemy zaufać temu, że Mercosur będzie postępował uczciwie w stosunku do nas? Weźmy na przykład sytuację z Carrefourem w 2024 roku. Na terenie Francji ogłosił, że nie będzie do siebie, do swoich sklepów, nie będzie w nich sprzedawał produktów mięsnych pochodzących z Mercosuru. No, reakcja Brazylii była natychmiastowa, gdzie wszystkie hurtownie na terenie Brazylii przestały po prostu wysyłać mięso do Brazylii, przez co nastąpił szybki odwrót.
2: Jednak umowa z Mercosurem nie tyczy się jedynie rolnictwa. Tyczy się ona również właśnie eksportu przemysłu, wcześniej wspomnianych części samochodowych, maszyn, leków oraz produktów chemicznych. Co może dać Europie swego rodzaju przewagę, jest liberalizacja handlu metalami ziem rzadkich.
3: Głównie litu.
2: Którego Brazylia ma dość znaczne...
3: Tak, w Ameryce Południowej, gdzieś na terenie właśnie centralnej Ameryki Południowej występuje tak zwany trójkąt litowy, w którym to są ogromne złoża.
2: Obecnie handel Unii Europejskiej i Mercosuru według wyliczeń generuje 756 tysięcy miejsc pracy w Unii Europejskiej. Można liczyć na to, że liberalizacja handlu będzie generować więcej miejsc pracy.
3: No na pewno będzie generować więcej miejsc pracy, gdyż ktoś musi kontrolować owe produkty, które będą wpływać do Unii Europejskiej.
2: I warto zadać pytanie, czy Unia Europejska będzie w stanie właśnie kontrolować towary w krajach Mercosuru, czy będą one produkowane zgodnie z europejskimi wytycznymi?
3: No raczej podejrzewam, że nie, gdyż jest to bardzo ciężkie do zrealizowania, żeby w każdym porcie lotniczym stworzyć miejsca kontroli, która będzie wymagała zatrudnienia ogromnej liczby urzędników. Warto na przykład spojrzeć na naszą niedawną aferę, która miała miejsce co do handlu z Ukrainą zbożem. No, nie byliśmy nawet w stanie zabezpieczyć granicy z Ukrainą, żeby kontrolować owe towary, więc co dopiero będzie, jak będziemy importować tak ogromne ilości tych towarów. Warto również dodać, że w Europie nie tylko bada się produkty pod względem zawartości na przykład środków chemicznych w jedzeniu, ale również bada się tak zwany dobrostan zwierząt, czyli w jaki sposób zwierzęta są hodowane, czy spełniają wszystkie normy co do klatek, chowu i tak dalej. I jakoś nie wydaje mi się, że Unia będzie wysyłać urzędników w środek jakiejś Puszczy Amazońskiej, gdzie będzie sprawdzać każde miejsce chodu zwierząt.
2: Tak, jest to całkiem mało prawdopodobne. Innym aspektem umowy między

0: w wcześniej utarty schemat z Chinami, gdzie no, te inwestycje będą przynosić krótkoterminowe zyski, jednak będą one również transferowały technologię, w której Europa już i tak jest dość zacofana.
1: To prawda, ale widać, że jest przynajmniej inicjatywa, żeby działać tak, jak działają obecnie największe kraje, czyli Chiny i USA. Chiny inwestują tak naprawdę w Afryce ogromne pieniądze w te kraje, w rozwój infrastruktury, a USA również wspiera finansowo kraje, na których im zależy, także przynajmniej widać, że jest chęć jakiejś inicjatywy, jednakże to nie jest główna przyczyna wprowadzenia tej umowy mimo wszystko. To jest taki dodatek, no. Tak naprawdę ciężko jest podsumować to, co dzieje się z Mercosurem, gdyż tak naprawdę mamy już do czynienia z tą umową od 27 lat i nie wiemy, co nas czeka za rogiem, ponieważ Ursula von der Leyen, przewodnicząca Unii Europejskiej, lobbuje za tym, żeby jak najszybciej przyjąć tę umowę, ponieważ jest to w interesie największych krajów. A to, że umowa jeszcze do dzisiaj nie została wprowadzona, wynika głównie z tego, że jest konflikt między głównymi państwami Unii Europejskiej, czyli Francją i Niemcami.
0: W takim razie do usłyszenia w następnym tygodniu.
1: Ciao.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radio Afera.
3: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
4: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry, ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Szkoła, która zbierze najwięcej opatrunków i najwięcej rzeczy, które są wymienione w tym konkursie, wygra palmę, która zostanie posadzona przez lokalną społeczność właśnie na Madagaskarze. To będzie palma imienia szkoły, czy też społeczności, organizacji, która po prostu tych opatrunków i rzeczy potrzebnych zbierze najwięcej.
1: Mówiła rzeczniczka prasowa Fundacji Redemptoris Missio Natalia Patyk. Zbiórka trwa do 30 października. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
3: 17.
4: Studencki patrol.
3: No i zaczynamy kolejną godzinę naszej audycji akademickiej przed rokiem akademickim. Będę to podkreślała, realizuje nas dzisiaj Mikołaj Wichrowski, a przed mikrofonami
5: Marta Broda
3: i Paulina Bernard. No i program na kolejną godzinę zapowiada się następująco. Za niecałe 10 minut porozmawiamy z doktorem Konradem Piotrowskim z Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS. Z okazji Dnia Chłopaka porozmawiamy trochę o tym, jakie wyzwania stoją przed mężczyznami w tym nowoczesnym świecie, z jakimi stereotypami muszą się oni mierzyć, no i jak z nimi walczyć. Oprócz tego o 17.30 przyjedzie po nas pogotowie językowe. No i oczywiście mamy dla was konkurs, ale dlatego musicie z nami zostać jeszcze przez chwilę.

0: Co jeszcze? Co jeszcze tutaj wśród panów i pań jako ten wymarzony prezent się pojawia?
1: To prawda. Mikołaj nam tutaj podpowiedział, że słonecznik. Słonecznik to jest taki kwiat, który przypomina słońce. Słońce z uśmiechem też mi się kojarzy, także gdzieś tam to dla mnie koresponduje. I myślę, że to są takie całkiem łatwe do załatwienia prezenty.
0: Prawda. To jest do zrobienia. Możemy to zrobić.
1: Więc dziewczyny, jeśli jeszcze nie macie dla jakiegoś bliskiego wam chłopaka prezentu, no to wiecie, co macie robić. No a dzisiaj rozdajemy dwie wejściówki podwójne na Enea Basket Poznań, PGE Spójnia Stargard i PZ Kosz w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn już 4 października.
0: Tak, żeby takie wejściówki wygrać, musicie nam wysłać SMS-y na numer 7148 w treści słowo afera, wasze imię i nazwisko oraz oczywiście odpowiedź na pytanie konkursowe, czyli jaki jest ten wymarzony prezent na Dzień Chłopaka i dlaczego. Na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt jednego SMS-a to złoty 23 zł.
2: Autopromocja. Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
4: Jadę na ryby.
5: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże każdy czwartek o 9:30.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: pewien, pewna taka forma zagubienia i pewnej takiej niepewności do tego, jak tę rolę wykonywać. I absolutnie się temu nie dziwię. Zarówno jako mężczyznę, jak i też naukowiec. Bo rzeczywiście jesteśmy teraz w czasie bardzo dużej zmiany po prostu. Takiej zmiany, którą w przypadku kobiet jakby już mamy uporządkowaną i taką znaną, bo taka rewolucja, że tak powiem, w pozycji kobiecej dokonała się już ponad 100 lat temu, kiedy kobiety zaczęły głosować, pracować i no, właściwie mieć dokładnie te same prawa w państwie, co mężczyźni, prawda? To tylko 100 lat temu. Trzeba warto pamiętać o tym, że to bardzo niedawno się wydarzyło. Jeszcze 100 lat temu panie nie chodziły prawie do szkoły, miały zdanie słuchać, a ich celem było, żeby zdobyć męża.
1: Jasne, czyli może...
0: No, ale, teraz widzi pani, jakby ta rola kobieta się zmieniła dawno temu, my już przywykliśmy do tego, natomiast rola męska zmienia się dopiero od kilku dekad. Jeszcze nie przywykliśmy. Mężczyźni też nie przywykli.
1: Tak, właśnie też tak sobie pomyślałam, czy możemy to nazwać tym, że teraz jesteśmy w takim trochę momencie przełomowym, gdzie gdzieś ta świadomość rośnie i coraz więcej z nas sobie zaczyna zdawać sprawę z tych zmian.
0: No, ale... nazwa to pani wspaniale, tak, oczywiście, że jesteśmy. Ja bym to nawet powiedział, że nie tyle, że jesteśmy w jakimś okresie zmian, my jesteśmy w okresie rewolucji wręcz. Jesteśmy w okresie naprawdę kolejnej rewolucji w naszej cywilizacji i to jest potężna rewolucja. To jest potężna zmiana społeczna, taka, która mówi mężczyzno, prawda, przez ileś tysięcy lat twoja odpowiedzialność to była taka i taka i taka. I ona się nie zmieniała przez większość czasu, prawda? Możemy sobie przypomnieć, jak przypomnimy sobie czasy naszej cywilizacji, już chrześcijańskiej cywilizacji, nawet nie wspominając, czyli ostatnie 2000 lat w Europie, właściwie nie było, wiele zmian się nie dokonywało, prawda? Rola męska była w gruncie rzeczy dość dobrze uporządkowana. Mężczyzna stał na czele rodziny i nieważne, czy to była rodzina królewska, czy to była rodzina chłopska. Najczęściej stał mężczyzna. I teraz po tysiącach lat, prawda, jesteśmy w okresie, w którym w ciągu, jak to zwykle my, prawda, że tak powiem, troszeczkę z przekąsem o nas ludziach, że jak to zwykle my w ostatnich, w każdym razie kilkuset latach ciągle musimy zmieniać coś przez rewolucję. I rzeczywiście sytuacja jest taka, że nie wiem, no powiedzmy, jak ja mam 40 lat teraz, no to jeszcze mój, prawda, ojciec żył w zupełnie innym świecie. On się wychował w innej rzeczywistości co do wartości, w innej rzeczywistości co do roli męskiej, w innej rzeczywistości co do roli żeńskiej.
2: No i teraz
0: w trakcie życia nas obu, prawda, wykonała się ta zmiana, więc tak, my te poprzednie pokolenie nie bardzo jest w stanie doradzić teraz współczesnemu pokoleniu, bo samo nie do końca czuje, o co chodzi. Jak ich porad możemy się spodziewać od osób, które wyrosły w takim patriarchalnym społeczeństwie? No zazwyczaj takich, że to dziwne, prawda, albo że, no, że to jest nie tak, jak trzeba, prawda? Że ten świat jest już na głowie postawiony. No i z perspektywy kogoś, kto żył 50 lat temu czy 60, chyba rzeczywiście tak jest. Że świat może rzeczywiście był postawiony na głowie, ale nie tym jest rewolucja. Tak. Prawda? Pójście kobiet do pracy 100 lat temu, to też była rewolucja. I tak. Też nie mieściło się to wielu osobom w głowę.
1: Tak, te wszystkie zmiany, tak, one się dzieją i myślę, że są też dużym wyzwaniem też dla mężczyzn, bo właśnie tak jak pan mówi, oni się odnaleźli poniekąd w tej nowej rzeczywistości, no bo być może wychowani w jeden sposób, teraz słyszą, że jednak mogą sobie pozwolić na trochę czułości, na trochę, że tak powiem, spuszczenia z tonu. I jakie są te wyzwania, które stoją przed mężczyznami XXI wieku?
0: No właściwie to, tak jak obserwuję rzeczywistość dookoła siebie gdzieś tam w przestrzeni publicznej, czytając różnego rodzaju artykuły i komentarze i poznając ludzi, którzy w internecie opowiadają sobie o różnych rzeczach, no plus nakładając na to literaturę naukową i to, co w badaniach obserwujemy właśnie, o czym rozmawiamy, no to największym wyzwaniem jest to, żeby przyjąć tę nową rolę i ją zaakceptować. Myślę, że to jest największe wyzwanie dla wielu, bo to jest po pierwsze duża szansa, to współczesne ojcostwo, współczesna męskość, to jest duża szansa dla wielu osób, no bo nareszcie być może znów pierwszy raz w historii naszej cywilizacji o tym, czy jest się dobrym mężczyzną, tak trochę w cudzysłowie mówię oczywiście, czyli czy jest się takim mężczyzną, który, nie wiem, dobrze pasuje do jakiegoś takiego wzorca w danym społeczeństwie, no to chyba po raz pierwszy w naszej historii, żeby do tego wzorca pasować, nie potrzeba za bardzo majątku. Bo przez tysiące lat wiesz, w zasadzie żony się kupowało, prawda, dziewczyny się nabywało, kobiety szukały partnerów, żeby mieć jakiś majątek, bo same nie pracowały i nie umiały czytać bardzo często. No to potrzebowało opieki męskiej. Więc mężczyzna musiał gromadzić ten majątek i gromadził po prostu. To też było toksyczne oczywiście. Prawda, że mężczyzna z kolei musiał się wykazywać trochę przed kobietą tym, że gromadzi ten majątek. No wydaje się, że teraz już nie musi. Że to jakby to, że nie trzeba być jakimś super majętnym, żeby być okej mężczyzną. Fajne. Myślę, że fajne jest też to, że nie trzeba być dziś mężczyzną, który jest po prostu na wszystko odporny, wszystko sam wie i wszystko jest na jego głowie, że tak powiem, nie? Czyli myślę, że to, co jest fajnego, no to, że coraz rzadziej chyba mężczyźni słyszą w swoim życiu, mam nadzieję, że, no nie wiem, jesteś facetem, to się tym zajmij, nie? Albo nie wiem, przecież to ty jesteś facetem. No to rzeczywiście, to myślę, że, to jest, że coraz mniej tego będą słyszeć mężczyźni, tak samo jak kobiety oczekują chyba, że będą słyszeć tego coraz mniej. Na pewno tak jest, prawda, że usłyszeć tego. I kobiety już naprawdę sobie to wywalczyły. Bardzo gratuluję paniom. Prawda, że jakby usłyszenie, że nie wiem jak włączyć pralkę, przecież ty jesteś kobietą. Coś takiego było oburzające, obrażające i się z tym zgadzamy fajnie. Natomiast myślę, że to, co fajnego dla mężczyzn, dla nas mężczyzn idzie, no to właśnie to, że coraz rzadziej będziemy chyba słyszeć coś takiego, że to, jak jesteś facetem, to ojej, nie umiesz naprawić silnika samochodowego, bo Jezu, nie umiesz tego zrobić i tak dalej. Więc to będzie fajne z drugiej strony i to jest rzeczywiście pewien problem, widać go w przestrzeni publicznej, w dyskusjach, że jest spora grupa mężczyzn, która ma kłopot z tym, żeby tę nową rolę przyjąć, jakby oni nie mają kompetencji być może, albo chęci nawet, na to, żeby żyć w takim układzie, prawda, i się tylko przekrzykują wtedy jedna i druga strona, prawda, kto jest bardziej poszkodowany, prawda, czy mężczyźni, bo muszą się starać o kobiety, prawda, czy kobiety, bo wybierają sobie mężczyzn. Obie strony nawzajem się przekrzykują, mówiąc, kto jest bardziej poszkodowany, rzeczywistość jest taka, że rzeczywiście jest tam trudniej dziś się dobrać w pary i to widać. Coraz więcej ludzi są samotnionych, coraz więcej ludzi ma kłopot z tym, żeby znaleźć partnera na stałe. I z czego to wynika? Ze zmiany naszych właśnie preferencji, ze zmiany naszych, ze zmian tych ról społecznych właśnie. Ze zmiany ról społecznych i naszych preferencji, czyli my dziś przykładowo, jak jesteśmy, nie wiem, mężczyzną i patrzymy sobie na rynek, tak powiem, matrymonialny, tak go sobie nazwijmy nieładnie, to po prostu coraz trudniej jest znaleźć kogoś, kto przyjdzie do nas i powie, tak, okej, fajnie się z tobą czuję, super, miejmy razem dzieci, zakładajmy rodzinę. Po prostu jesteśmy coraz bardziej indywidualistyczni, więc też szukamy kogoś, kto po prostu będzie do nas pasował. Nie pasują nam już oczywiście związki takie, prawda, że jak ktoś jest kobietą i ma 30 lat, to jest już starą panną, więc daje ogłoszenie do gazety, że szuka po prostu męża. 100 lat temu to nie było nic niezwykłego, naprawdę. Wreszcie było coś zupełnie zwyczajnego, że się dawało takie ogłoszenie, prawda, szukam tam, prawda, kawalera, wdowca, co ma jakiś tam przestrzeń, bo potrzebuje męża. Absolutnie to było zupełnie normalne. I dziś już oczywiście nie, bo dziś my szukamy zgodnie z własnymi preferencjami i te preferencje się zmieniły. Zmieniły się preferencje kobiet bardzo mocno i ja to absolutnie rozumiem. Kobiety zawsze musiały być wybredne, że tak powiem, w doborze partnera przez cały okres naszej ewolucji, naszego gatunku, no po prostu kobiety bardziej inwestują w konsekwencje miłości, że tak powiem, nieładnie znowu, i dzieci.
1: Tak, te zmiany zachodzą w naszym społeczeństwie. Też Tym bardziej myślę, że takim dobrym podsumowaniem naszej dzisiejszej rozmowy byłoby to, co pan powiedział o tym, że rzeczywiście idzie to wszystko ku dobremu, że coraz mniej się słyszy właśnie tych takich głosów o tym, że ktoś jest mężczyzną i nie potrafi czegoś zrobić. I myślę, że to był taki dobry apel i że tutaj już możemy postawić kropkę. Ja bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. No, dbajmy o chłopaków.
1: Dbajmy. Ja się podpisuję pod tymi słowami, a naszym dzisiejszym gościem był pan dr Konrad Piotrowski z Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo.

0: grać dwie wejściówki podwójne na mecz na basket Poznań.
1: Przepraszamy, ale mieliśmy małą awarię, ale nie, damy radę. Pytanie konkursowe dzisiaj brzmi, jaki jest wymarzony prezent na Dzień Chłopaka? Jaki i dlaczego? Do udziału zapraszamy zarówno panie, jaki prezent byście panie sprawiły panom, a panowie, jaki prezent was by ucieszył. Na wasze odpowiedzi czekamy pod numerem 7148. Wysyłajcie w nich słowo afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na to pytanie konkursowe. Czekamy jeszcze tylko 20 minut, bo do godziny 18, a koszt wysłania jednego SMS-a to złote 23 zł.

0: drodzy studenci, koniecznie zorientujcie się, jakie zniżki wam przysługują, jakie macie prawa, bo to na pewno troszkę wam usprawni i ułatwi studenckie życie.
1: Zgadza się. Ja od siebie mogę powiedzieć, że warto też po prostu pytać, czy obowiązuje gdzieś zniżka studencka. Ja często tak robię, czasem to jest trochę śmieszne, ale w sumie kto pytanie błądzi, więc czasem jakaś zniżka na kawkę albo na jakiś dobry obiad wleci.
0: Też, prawda.
1: Tak, jeśli my byśmy coś miały podpowiedzieć, no to aktywujcie swojego maila uczelnianego.
0: Oj tak, to się na pewno przyda. Na tego maila będziecie dostawać wiele ważnych informacji. Dobrze być poinformowanym, co się w życiu uczelnianym dzieje, a także co się dzieje w waszych studiach. Więc tego maila uczelnianego koniecznie, pewnie dzisiaj lub jutro, aktywujcie.
1: Znoście też legitymację. No i tak chyba ja bym powiedziała jeszcze od siebie, że bądźcie otwarci.
0: Tak, bądźcie otwarci, bo uczelnie zazwyczaj wiele perspektyw daje tutaj też dodatkowych możliwości, zarówno Uniwersytet Adama Mickiewicza, jak i Politechnika, Uniwersytet Ekonomiczny i wszystkie inne uczelnie, szczególnie tutaj te nasze poznańskie, mają naprawdę wiele tych możliwości dla studentów, więc słuchajcie, czytajcie, bądźcie otwarci, miejcie uszy i oczy szeroko otwarte i życzymy wam przede wszystkim pięknej studenckiej przygody.
1: Tak, powodzenia!

0: każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke.

0: Bików kroczy tą drogą, że po prostu idzie tam na rok, półtorej, maksymalnie dwa lata i wraca, żeby dalej być w Europie bardziej dorobieni. Tą samą drogą poszedł Mancini, ale mam wątpliwości co do tego, czy on znajdzie sobie w sobie ten sam ogień, który pokazywał jeszcze przed tym Euro, że było widać gdzieś tam jeszcze podczas tej jego pierwszej kadencji po tym turnieju, że coś się skończyło, ciężko było kontynuować tę ciężką pracę, która była wcześniej włożona i nie wiem, czy Mancini da tej reprezentacji tyle, ile wcześniej. No, mam co do tego bardzo dużo wątpliwości, bo jak masz takiego trenera na dorobku, no często się z tym w piłce spotykamy, no to tak naprawdę on już nie prezentuje się tak jak w przeszłości w Polsce. Najlepszy przykład taki był Antoni Piechniczek, jak kiedyś wrócił do reprezentacji Polski, no to też w latach 90. absolutnie nie było to, co pamiętaliśmy jeszcze dekadę wcześniej.
1: Mocne zawirowania były co do wyboru tego następnego trenera po Gennaro Gattuso. Przypomnijmy, jako dyrektor techniczny reprezentacji Włoch został wybrany Maldini, ten legendarny Maldini, środkowy obrońca AC Milanu. Na Maldini wybrał jako następcę selekcjonera André Pirlo. Natomiast doszło tam do zgrzytów między szefem całego związku piłkarskiego włoskiego i właśnie Maldinim, a propos Andrei Pirlo, w związku z połączeniami z bukmacherem rosyjskim i wyjazdem środkowego pomocnika byłego już do Moskwy. Natomiast moim zdaniem Roberto Mancini i Andrea Pirlo jako trenerzy to są dwie różne filozofie. Tak jak wspomniałeś, wybór tego Manciniego to trochę chwytanie się brzytwy, ale jak sądzisz, czy takie, powiedziałbym, pragmatyczne podejście Andrei Pirlo pasowałoby lepiej do reprezentacji Włoch, czy ten ofensywny styl Roberto Manciniego? Jak sądzisz, czy Włosi będą teraz mogli rozwinąć skrzydła, grać o wiele lepiej, czy robiliby to za Andrei Pirlo o wiele lepiej?
0: Właśnie ja mam wrażenie, że i Pirlo, i Mancini mają te style bardziej podobne. Gdzieś tam opierają się na posiadaniu, chcą grać trochę w takim stylu podobnym do zespołów prowadzonych przez Pepa Guardiolę. Przynajmniej Pirlo pamiętam takiego w Juventusie, jak był trenerem. Trochę to wychodziło nieudolnie, no bo to było takie jałowe posiadanie. Ten Juventus był wtedy, pamiętam, najgorszy od kilku sezonów, ale potem te formy tak naprawdę podtrzymał w kolejnych latach. Ale to też wydaje mi się, co do tych wielu trenerów, że włoska federacja, stan włoskiej piłki, tych nastrojów społecznych wokół kadry znajduje się w takim stanie po tych trzech klęskach eliminacyjnych, że kogokolwiek by oni nie zatrudnili, i tak byłoby kręcenie w nosem. Nikt by nie uwierzył, że ten człowiek może podnieść tę reprezentację. Więc Mancini zaczyna naprawdę od kiepskich morale. No i zobaczymy, jaki będzie miał pomysł, żeby te kadry dźwignąć do góry. Z mojej perspektywy Włosi próbowali wielu trenerów, nie wychodziło. Spalletti był znakomitym fachowcem, uważam, bo ciężko znaleźć we Włoszech trenera, który osiągnął tyle sukcesów, tak bardzo rozwijał drużyny, a mimo to widzieliśmy, że nawet on sobie nie poradził w reprezentacji narodowej. To Euro wyglądało fatalnie, ale w Lidze Narodów, pamiętam, były takie mecze Włochów, gdzie w końcu oni przypominali ten dawny zespół, który jeszcze cieszył oko podczas Euro. Nie wiem, co potem nie zagrało ze Spalletti, no ale później było tak naprawdę tylko gorzej. Ja w głowie mam kilka takich nazwisk, które wydawałyby mi się bardziej takie logiczne do zatrudnienia niż Mancini. To jest, myślę, Antonio Conte, no bo on tak naprawdę gdzie nie idzie, to robi ten wynik. Dzisiaj Włosi nie mają jakichś takich świetnych piłkarzy, żeby tak naprawdę walczyć o wysokie cele. Antonio Conte, idąc też do Napoli, pokazał, że potrafi zdobyć Scudetto, nawet nie mając jakichś takich wybitnych narzędzi. No i ten skład, gdzie grał, pamiętam, Emanuele Giaccherini w 2016 roku, ćwierćfinał Euro, wyeliminowana Hiszpania, no to była całkiem przyzwoicie grająca Italia wtedy pod wodzą Antonio Conte i wydaje mi się, że to jest trener, który potrafi pracować w trudnych warunkach. Inny szkoleniowiec, który może bardziej mnie przekonywał jeszcze rok temu, teraz może bym miał trochę wątpliwości, do Stefano Pioli, bo on też tak relacyjnie umie pracować z piłkarzami. Myślę, że tutaj te jego takie psychologiczne atuty mogłyby się okazać przydatne. No i na kanwie powiedzmy tych samych atutów wskazałbym też zajętego, co prawda, trenera, ale Carlo Ancelottiego. Wydaje mi się, że to też jest taki jeden z trenerów, który gdzieś tam mógłby przejść i tchnąć taki pozytywny impuls całe te włoskie społeczeństwo i może ci ludzie byliby w stanie uwierzyć tego Carletto, który nigdy nie prowadził kadry Włoch i pewnie to jest takie niespełnione marzenie wielu włoskich kibiców, żeby w końcu ten Ancelotti przyszedł i został tym selekcjonerem.
1: Z tego, co słyszałem, co czytałem, to właśnie włoska reprezentacja poczyniła jakieś podchody pod Carlo Ancelottiego, jednak on wybrał reprezentację Brazylii, miał tam wielu pił... On się dobrze czuje w takiej brazylijskiej sambie, mam wrażenie. Dobrze zarządzanie szatnią, to znaczy danie wolnej ręki piłkarzom w pewnym sensie. Vinicius Junior przy nim na przykład bardzo rozkwitał. Widziałbym kilku piłkarzy, którzy w reprezentacji Włoch też dzięki Carlo Ancelottiemu mogliby poczynić krok do przodu, ale o piłkarzach sam sensu stricte porozmawiamy trochę później, bo jeszcze chciałbym zapytać o stan tak zwanego Coverciano, czyli szkoły trenerów, która znajduje się we Florencji. Widać po kluczu, czyli Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, powrót do Roberto Manciniego, czyli czegoś już znanego, że włoska reprezentacja stara się iść w nowe, czyli kluczem byłych zawodników, brać ich teraz na ławkę trenerską. Natomiast dawno nie słyszeliśmy o jakimś dużym nazwisku, które we włoskiej lidze robiłoby znaczącą różnicę, o kimś nowym, świeżym. Mówi się tylko w kółko o karuzeli, która kręci się wokół trenerów, którzy już są znani we włoskim grajdołku.
0: No mam wrażenie co do tych trenerów włoskich, że tak naprawdę utalentowanych trenerów trzeba szukać trochę gdzieś indziej niż po tych znanych nazwiskach, bo wśród tych mistrzów świata z 2006 roku ciężko znaleźć dobrego trenera. Przez chwilę wydawało się, że Fabio Grosso może taki być, bo zrobił teraz awans Sassuolo, no ale poszedł do Fiorentiny i szybko tę swoją pracę zakończył. De Rossi też miał swoje różne plusy, minusy. Gilardino, zobaczymy jak teraz sobie poradzi w Parmie, pewnie też jest taki jeden z bardziej obiecujących szkoleniowców, no ale tak jak wygląda chociażby Alessandro Nesta, no komentuje się samo. Andrea Pirlo też moim zdaniem to wejście do trenerki nie jest takie zbyt dobre w jego wykonaniu i Filippo Inzaghi też pamiętamy nie poradził sobie w Milanie, Bologni i wielu klubach, też jest takim trenerem bardziej na Serie B, więc wydaje mi się, że wśród tych mistrzów świata z 2006 roku z uznanym nazwiskiem nie ma co szukać, że ten Gattuso i tak był najlepszą opcją z nich wszystkich, że patrząc na to, co on dokonał w piłce klubowej, to spośród tych wszystkich mistrzów to on prezentował się najlepiej, a i tak nie poradził sobie w reprezentacji Włoch, więc szukając bardziej utalentowanych trenerów, szukałbym przede wszystkim takich ludzi, którzy od początku wiedzieli, że chcą być trenerami i szkolili się w tym kierunku, bo zazwyczaj tak jest, że dobrymi trenerami zostają ci, którzy nie są jakimiś świetnymi piłkarzami, tylko szybko zdali sobie sprawę z tego, że tymi piłkarzami nie będą i poświęcili się nauce, bardziej tej wiedzy taktycznej i tak dalej. I tutaj widzę, że jest pewnych dwóch włoskich trenerów, którzy mogą w najbliższych latach osiągać duże sukcesy i dziwię się, że duże kluby na Półwyspie Apenińskim ich nie zatrudniły. To znaczy pierwszy już częściowo dużym pracował i według mnie radził sobie dobrze.
1: Czy Daniele De Rossi?
0: Nie, pierwszy to jest Raffaele Palladino. Uważam, że dobrze rozwijał Monce. W Atalancie też radził sobie co najmniej przyzwoicie. Ten mecz, pamiętam, z Borussią Dortmund, to można było się poczuć wtedy, że pracuje tutaj Gasperini ponownie. No i rzeczywiście ten Palladino imponuje taką intensywnością i liczę na to, że pewnego dnia przejmie kadrę lub taki duży włoski klub. Dziwię się, że Atalanta się z nim pożegnała, bo według mnie rozwijał ten zespół i to zwolnienie przyszło po prostu zbyt wcześnie. A drugi trener jest teraz w Besiktasie, Vincenzo Italiano. Mierzył się tutaj z Lechem Poznań. Italiano dobrze rozwijał najpierw Specję, Beniaminek najodważniej grający od wielu lat, potem dobra praca we Fiorentinie, te finały Ligi Konferencji, Coppa Italia, znamy go tutaj też z tej rywalizacji z kolejorzem, no i potem praca w Bolonii też się obronił, utrzymał to, co zbudował wcześniej Thiago Motta, wygrał Coppa Italia, w końcu mu się udało ten finał wygrać i teraz przeszedł do Beşiktaşu i wyniki jego wyglądają naprawdę fajnie i tutaj się zdecydowanie dziwię, że na przykład Napoli, które zmieniło trenera latem, nie zdecydowało się na tego Vincenzo Italiano, tylko trener z takim potencjałem musi iść do Turcji. Do Milanu też to by była sensowna opcja i fakt taki może trochę zabawny, żeby Italiano był trenerem Italii, no też według mnie by tutaj pasował i pewnie byłby to wybór, który bardziej by mnie przekonał niż ten powrót Manciniego.
1: Furorę we włoskiej Serie A robi teraz Como, na czele którego stoi Cesc Fabregas. Mam wrażenie, że wielu Włochów chciałoby, żeby ich trenerzy wyglądali właśnie tak samo jak Hiszpan, który przeszedł do Como jeszcze jako zawodnik, grał w tej drużynie, poznał ją od środka, następnie naturalnie dość przeszedł na ławkę rezerwowych, myślę, że już na boisku był takim grającym trenerem trochę i zrobił z nią, z tym Como, awans, utrzymał się w lidze, teraz gra w Lidze Mistrzów. To jest bardzo logiczna ścieżka od małego klubiku, bardzo poukładana, aż do tych najwyższych rozgrywek. I tak się zastanawiam, może trenerzy włoscy są zbyt przywiązani do takiego klasycznego, wykładanego na uniwersytetach taktycznego podejścia, a przychodzi taki Cesc Fabregas, były piłkarz, środkowy pomocnik i z trochę innym, świeższym podejściem niż legendarny Catenaccio, bo nie wiem, czy Catenaccio wciąż jest w tej włoskiej mentalności zakorzenione.
0: Jest dosyć zakorzenione, ale no mówię, wydaje mi się, że po prostu włoscy trenerzy też nie są wybierani tutaj z dobrego klucza do reprezentacji i tutaj ten wybór trenerów jest jednym z tych składowych, dlaczego ta włoska piłka wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej. Co do samego Como, no to chylę czoła przed Cesciem Fabregasem, bo robi naprawdę kapitalną robotę w tym klubie. Tak wcześniej Pas wyglądał, teraz ten grecki napastnik Duvikas, też bardzo dobry jest Anastasios. Myślę, że wielu piłkarzy się tam dobrze rozwija, ale Como też wykorzystuje fakt, w jakim kryzysie znajduje się włoska piłka. Jak patrzymy na to, jak dysponowani są giganci, to widzimy tak, Milan jest trapiony wieloma problemami, Napoli wzięło Allegriego i widać, że z tej mistrzowskiej drużyny powoli zostają zgliszcza. Allegri, wiemy, że w Milanie poradził sobie fatalnie, zwłaszcza w tej rundzie wiosennej. Juventus wciąż nie może odzyskać tej dawnej tożsamości, ma swoje problemy, jest poza Ligą Mistrzów, czyli w miejscu, gdzie absolutnie nie powinno go być. Inter jakoś się trzyma, ale też jest drużyną starzejącą się, która gdzieś tam w fazie takiej przebudowy i nie wiem, czy w końcu też trochę za mocno gdzieś tam ten wiek im powiedzmy nie wejdzie i czy nie wejdą w taką fazę regresu jak dawniej Juventus, więc tutaj we Włoszech pojawiają się takie warunki według mnie sprzyjające Romie i Como, bo to są takie dwa fajne projekty tutaj i Gasperini dobrze rozwinął Romę, tam ci gracze Dybala, Soule, Wesley, który też miał grać w Brazylii, ale kontuzja go wyeliminowała, tam jest dużo tych ciekawych piłkarzy, Kone, który też w kadrze Francji istotną postacią był, czy Como, gdzie Fabregas wykonuje też kapitalną robotę, dużo tych jakościowych piłkarzy i wydaje mi się, że pewnego dnia te dwa kluby mogą wykorzystać tę zadyszkę tych największych i powalczyć o Scudetto. Ja wcale nie będę zdziwiony, jak Roma w tym sezonie po tych 25 latach odzyska tytuł mistrzowski.
1: Idąc za słowami właśnie Cesca Fabregasa, tak przypominając sobie, miał zarzuty o to, że nie wykorzystuje do gry włoskich piłkarzy. Natomiast on powiedział, że to dajcie mi tych Włochów. On chętnie by zobaczył po szkółkach i nawet regularnie patrzy w szkółki włoskich klubów i nie widzi tam nikogo, kogo mógłby zaimplementować do swojego stylu gry. Teraz w pierwszym składzie, znaczy w składzie Como zauważam 5, maksymalnie 6 Włochów, z czego może 2 będzie odgrywało jakąś znaczącą rolę. To jest wypożyczony Samuel Ricci z Milanu i Moise Ken, wypożyczony z Fiorentiny. Pozostałych 3 jest to Mauro Vigario, czyli 36-letni trzeci bramkarz, zakładam, bo wątpię, że ten zawodnik będzie grał. Alberto Dosena też przyszedł świeżo z Cagliari i Eduardo Goldoniga. Zawodnik środkowy, obrońca też 32-letni, czyli dość wiekowy. Nie ma Włochów we włoskiej piłce. Gdzie jest tutaj problem?
0: No myślę, że trochę też w tym szkoleniu tak naprawdę, że obserwujemy sobie tę włoską piłkę i cały czas tak naprawdę nie widzimy następców tych największych piłkarzy, tak jak był, nie wiem, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, nawet trochę mniej utalentowani jak Inzaghi czy Gilardino. No tutaj nie ma w ogóle piłkarzy, którzy mogliby wejść w te same buty albo nawet mniejsze buciki, bo tu mowa o zupełnie innej skali. Ale tak naprawdę Włosi nie tylko tęsknią za tymi, powiedzmy, mistrzami, bo ci piłkarze są absolutni mistrzowie. Kiedy odchodzili, to wszyscy płakali, Gigi Buffon tak samo, bo też sobie zdawali ludzie sprawę z tego, że tak szybko mogą się tacy piłkarze tutaj nie pojawić na tej scenie. No ale nikt nie pomyślał, że mogłoby być aż tak źle. No bo dzisiaj tak naprawdę wzdycha się do zupełnie innego kalibru nazwisk. Dzisiaj Włochom brakuje takiego piłkarza, jakim był Lorenzo Insigne chociażby na skrzydle, bo w tej mistrzowskiej drużynie on, pamiętam, znaczył dosyć wiele, robił różnicę dryblingiem, tymi podaniami, taki mały, dosyć wszędzie się wcisnął, sprytny. No dzisiaj takiego piłkarza nie ma. Tak samo Chiesa, który był wtedy też taki przebojowy, pamiętam, w tej kadrze włoskiej. Dzisiaj też nie ma takiego skrzydłowego, więc mowa tutaj o piłkarzach, którzy no nie byli takimi mistrzami w swoim fachu jak no też Andrea Pirlo, ale też byli solidni, a dzisiaj tej solidności brakuje. No, nawet bym powiedział to, z czego Italia zawsze słynęła, czyli ta obrona. No tutaj też są pewne braki. Jak sobie popatrzymy na stan włoskich obrońców, no to też nie widzę takich piłkarzy, którzy wejdą na taki poziom jak Giorgio Chiellini czy Leonardo Bonucci przez lata. Jest jeden Bastoni, uważam, taki klasowy obrońca, no ale to za mało. I tak naprawdę tutaj pojawia się pytanie, co się stało z tą włoską szkołą obrońców, no bo żaden inny kraj nie potrafił szkolić tak wielu jakościowych, środkowych obrońców, a tutaj nawet ta najbardziej sztandarowa pozycja zaczęła kuleć i nie wiem, jaki jest sposób, żeby tak naprawdę to rozwiązać. W lidze włoskiej nie widać takich talentów, którzy staną się ich następcami i to po prostu jest prosta droga do tego, żeby zostać europejskim średniakiem, dla którego sukcesem będzie wyjazd na mundial, ale widzimy, że nawet to jest zbyt obciążającym wyzwaniem dla Włochów. I spośród tych wszystkich trzech klęsk eliminacyjnych mam wrażenie, że najbardziej bolesna była ta w 2022 roku, bo wtedy ta drużyna była naprawdę silna i trudno było pojąć to, że mistrzowie Europy nie pojadą na mistrzostwa świata. Wtedy Mancini właśnie zawalił finał baraży, pamiętam, z Macedonią Północną. No to też był rywal, z którym Włosi nie powinni odpaść, tak jak teraz z Bośnią i Hercegowiną, a mimo wszystko odpadli, i to mając w składzie Jorginho, który wcześniej robił różnicę. No tak naprawdę te wszystkie blackouty włoskie są trochę trudne do wytłumaczenia. Można to zwalać na pewne takie aspekty piłkarskie, bo one na pewno mają znaczenie, że już nie ma tak jakościowych zawodników, ale w głowie też coś siedzi, no bo jak mierzysz się z Bośnią czy Macedonią, no to mimo wszystko ten potencjał masz większy. Ostatni taki aspekt, który według mnie jest dosyć mocno brakujący, to środek pola, bo zbyt łatwo odstrzelono Marco Verratti'ego. To był pomocnik, który zawsze potrafił zrobić coś z niczego, bardzo dobry technicznie, z wizją gry, taki trochę Andrea Pirlo. Kiedy tylko odszedł z Europy, to mu podziękowano i według mnie to błąd, bo Kante, grając w Arabii Saudyjskiej, Al-Ittihad, pamiętam, zagrał na Euro i wyglądał naprawdę kapitalnie na takiej pozycji, gdzie trzeba jeszcze dużo więcej biegać. No ale dzisiaj też absolutnie nie widzimy takiego gracza, który mógłby wejść w te buty Marco Verratti'ego.
1: No myślę, że Włosi w środku pola mieli Tonaliego, który był w gazie i mógłby łatwo wejść w te buty Verratti'ego. Trochę inna specyfikacja piłkarza. Tak, dokładnie. Verratti miał duży przegląd pola, jakby otwierające podanie. To była jego...
0: Czy teraz Włosi mają, tak jak sobie popatrzymy na ten środek, no to tacy piłkarze do biegania box to box są, bo tutaj nawet ta pomoc wygląda nieźle, bo jest Barella, jest, jest właśnie Tonali, jest jeszcze Fratesi
1: i Fagioli,
0: który gra podobnie, Fagioli, więc tego typu piłkarze są, no ale brakuje właśnie takich gości, jakim był Verratti czy Jorginho, takich do regulowania tempa gry, którzy gdzieś tam będą takimi reżyserami tego całego środka pola i dzisiaj tak naprawdę, no, trudno znaleźć kogoś takiego.
1: Ja pamiętam, jak Włosi zdobywali Euro, to było w ofensywie takie ustawienie trzech obrońców i dwóch właśnie zawodników w środku pola, czyli Jorginho i Verratti, którzy na tyle zabezpieczali ten cały środek pola, że z przodu mogło grać pięciu zawodników i ten ofensywny styl gry Włochów mógł funkcjonować głównie dlatego, że byli w środku pola, było tych dwóch generałów. Zanim udamy się jeszcze na przerwę, na chwilę zakręcę do tej obrony, bo w dwóch ostatnich meczach wyszło dwa różne zestawienia obrońców. O wiele lepiej sprawdziło się to przeciwko Turkom niż Belgom i moim zdaniem jest to zestawienie trochę słabsze, ponieważ na bokach obrony mamy Ruggeriego i Kajodę. To są piłkarze na dorobku moim zdaniem. Znaczy Ruggeri myślę, że nigdy się nie dorobi, aczkolwiek Kajodę myślę, że w przyszłości może być lepszym zawodnikiem, no i właśnie Bastoni ze Scalvinim. Tutaj oglądałem ten mecz z Turkami. Donnarumma miał bardzo dużo zarzutów do Scalviniego, o dwóch bocznych wspomniałem, no a Bastoni, o którym ty mówiłeś, strzelił akurat w tym meczu gola. Jakbyś ty miał zrobić zestawienie obrony Włochów, to jaką czwórkę byś się z tyłu ustawił, bo myślę, że ta czwórka jest tutaj grana.
0: No ona jest trudna do wytypowania, czy to jest dobry moment, żeby testować pewne rozwiązania w przypadku Włochów, sprawdzać, którzy piłkarze są akurat w tym momencie w optymalnej formie i po prostu implementować ich do pierwszej jedenastki. Dzisiaj nie wytypuję tych nazwisk, myślę, że skoro ta czwórka sprawdziła się w tym ostatnim meczu, to dobrze, żeby zagrała jeszcze raz, żeby była jakaś próba, będzie jakiś błąd, to można coś wymienić, ale wydaje mi się, że postawiłbym odważniej trochę na Cambiaso, bo w nim widzę potencjał, czy na prawej, czy w obronie, bo on jest takim fajnym, dogrywającym piłkarzem i jeśli w klubie trafi na trenera, którego charakterystyka będzie mu pasować, to myślę, że on może się stać takim liderem wśród tych bocznych obrońców. No a ta dwójka Bastoni z Calvini, myślę, że jest okej. Okay. Jeden utalentowany, drugi taki ktoś, powiedzmy, z zadatkami na lidera. Aczkolwiek tutaj też mam trochę taki zgrzyt przy tej dwójce, bo Bastoni jest bardziej takim rozgrywającym stoperem, a nie takim liderem w stylu Giorgio Chiellini'ego i trochę tego typu stopera takiego z krwi i kości tutaj brakuje. Wojtek Mońka chociażby takim jest tutaj.
1: 98,6 Radio Afera. Zostańcie z nami. Teraz chwila przerwy.

0: Tekena czy Pio Esposito. No, dzisiaj dziwnie to brzmi naprawdę, ale żyjemy w takich czasach, gdzie naprawdę można powoli wzdychać do Ciro Immobile i Andrei Belottiego. I jak popatrzymy sobie na ten skład Włochów z tego 2021 roku, no to wygląda to zdecydowanie lepiej niż dziś.
1: Jeżeli chodzi też o to, co wspominałeś na temat Milanu, na temat Romy, to gdzie w lidze włoskiej widzisz największy zasób tego młodego pokolenia, które wejdzie do Ligi Włoskiej? A, jeszcze wspomniałeś o starzejącym się Interze Mediolan. Ja na przykład czasem zerkam sobie na Juventus. Tam widzę jakieś takie zagłębie młodych włoskich piłkarzy, ale być może się mylę. Być może jest jakaś perełka we włoskiej lidze, która stawia przede wszystkim na szkolenie młodych Włochów.
0: No, przez lata myślę Atalanta taki zespołem generalnie była, bo wypuściła chociażby świat tego Scalviniego. Ruggeri u nich też tworzył pierwsze kroki i myślę, że tutaj Atalanta jest jedną z lepszych szkółek we Włoszech. Oni często wygrywają te rozgrywki Primavery, też Roma tutaj się prezentuje dobrze, więc skupiłbym się na tych klubach. Oczywiście Juve też, bo Juve ma teraz taki ciekawy włoski zaciąg. Ostatnio w Serie A pojawiło się więcej młodych piłkarzy, ale wydaje mi się, że coraz chętniej włoskie kluby stawiają na tych zagranicznych młodych piłkarzy. No, teraz widzimy chociażby w Milanie tego Alfalo Sisse. No, to też jest ciekawy zawodnik, ale tutaj my mamy inny kraj, czy ten Matias Zoule jak przyszedł, no to też Włosi namawiali go na grę w reprezentacji, bo gdzieś tam włoskie pochodzenie było jak przy okazji wielu Argentyńczyków, ale jednak wybrał grę dla Albiceleste, więc trochę talentów w tej serii jest, ale jak mamy to tak zawęzić do tego wąskiego grona, no to gdzieś ta kołderka robi się trochę krótka i też to nie był przypadek, że podopieczni Jerzego Brzęczka wygrali z reprezentacją Włoch U21, co też pokazuje, że ten młodzieżowy futbol włoski no też nie jest w najlepszej kondycji.
1: Na pewno będę śledził z zaciekawieniem te mecze reprezentacji młodzieżowej, zwłaszcza rewanż z Włochami. Tak wypada, że akurat dzisiaj nasza młodzieżówka gra ze szwedzką młodzieżówką. To też będzie bardzo ciekawy mecz. Właściwie zaczęli dokładnie 40 minut temu, więc zbliża się pierwsza połowa do końca. Płynnie dosyć przechodząc do tej z tematu reprezentacji Włoch na temat Ligi Włoskiej. Inter Mediolan jest taką drużyną, która w Europie trochę się odrywa od całej reszty włoskiej ligi. Natomiast czy jest to liga na wznoszącej, czy raczej na opadającej? Widzisz ją teraz bliżej takich lig jak angielska czy hiszpańska, czy bliżej bycia tej piątą siłą Europy koło Francji czy Niemiec?
0: No, bliżej widzę lidze włoskiej jest do tego, żeby być gdzieś tam wokół Francji, Niemiec, może też Portugalii, bo o ile cała liga portugalska nie wygląda dobrze, tak jak włoskie drużyny mają zagrać ze Sportingiem, Porto czy Benficą, no to zaczynają się robić tutaj bardzo duże schody i to mowa nawet o tych największych klubach, więc no myślę, że liga włoska jest w ostatnich latach sporym rozczarowaniem. W jakim kierunku to poszło? Szkoda, bo jeszcze w niedawnych latach prezentowało się to całkiem obiecująco. Pamiętam, jak tu przychodził na przykład Ashraf Hakimi, wtedy z Realu Madryt do Interu Mediolan, to można było mieć nadzieję, że więcej tego typu efektownych transferów tutaj zobaczymy. Dzisiaj jest pewien eksodus. Widzimy, że piłkarze odchodzą do Turcji, na przykład Dusan Vlahović tam poszedł, że są tacy piłkarze z ligi angielskiej, którzy na przykład tam robili różnicę, radzili sobie bardzo dobrze, ale przekroczyli 30 rok życia i wydawałoby się, że pasowaliby do tej ligi włoskiej, bo idą do wolniejszej ligi, tutaj będą gwiazdami, będą błyszczeć, no tak jak Kevin De Bruyne przeszedł do Napoli, ale to był często spotykany ruch właśnie, że nie wiem, Chris Smalling też tak trafiał, Lukaku, wielu zawodników, a teraz ten piłkarz Leandro Trossard wylądował w Besiktasie i to też pokazuje, że trochę ten łańcuch pokarmowy się zmienia. Włochy straciły Osimhena na rzecz Galatasaray, więc tutaj tak naprawdę finansowo Włosi powoli zaczynają być nawet gorsi od Turków, jeśli chodzi o to, co mogą zaproponować pewnym gwiazdom. Trochę włoskie kluby zmieniły strategię, bo przestały stawiać na takich wiekowych piłkarzy, zaczęły stawiać na młode talenty, bardziej z zagranicy. Myślę, że to jest mimo wszystko strategia słuszna, że w dłuższej perspektywie te kluby mogą się rozwinąć, ale myślę, że brakuje takiej jasnej strategii i nie można tak naprawdę zwalać wszystkiego na to, że

0: ta Serie A się robi trochę zacofaną ligą ze względu na to tylko, że są takie pieniądze ogromne w Premier League. No dobra, jest kasa w Premier League, ale z innymi można konkurować. Na przykład, kiedy Napoli zostawało mistrzem Włoch, czy w tym czasie, kiedy to trzecie Scudetto zdobywali i te czwarte, no to wydaje mi się, że ten czas po mistrzostwie mogli spożytkować lepiej trochę, zwłaszcza wtedy, jak zatrudnili Garcia i tak naprawdę rozmontowali całą tę mistrzowską drużynę, bo pamiętam, jakie Napoli wtedy chociażby było mocne. W Juventusie też wiele takich dziwnych decyzji, w Milanie tak samo i myślę, że włoskie kluby dołożyły do tego tym wszystkim, tym całym zarządzaniem i efekt tego jest taki, że po tej hegemonii Juventusu jedyna drużyna, która posiada silny skład, w miarę dobrze się prezentuje w Europie, to jest Inter Mediolan, ale też nie do końca wykorzystał ten czas we Włoszech, bo mając taką przewagę personalną, tych mistrzostw powinno być trochę więcej. Jestem przekonany, że jakby takimi możliwościami dysponował Juventus tych poprzednich lat, to on by te mistrzowskie tytuły wygrał wszystkie, albo przegrał tylko jeden.
1: Właśnie porównując włoskie kluby na podstawie europejskich rozgrywek, obecnie w Lidze Europy występuje Juventus i AC Milan. Mi marzył się na przykład, a propos losowania, Lecha Poznań, Juventus w Poznaniu albo Milan na San Siro, żeby taki fajny wyjazd
0: może
1: zrobić.
0: Może w fazie pucharowej.
1: No, możemy trafić tak w fazie pucharowej, nie miałbym nic przeciwko. Aczkolwiek tutaj jest pytanie, czy mamy szansę na włoski finał? Czy Milan i Juventus mają, może nie mieli takiego zaplecza, aby awansować do Ligi Mistrzów, ale czy mają na tyle szeroką kadrę i na tyle jakościową, aby zdominować Ligę Europy i dostać się do finału, żeby mieć finały Juventus-Milan? Czy jednak w Lidze Europy są inne drużyny, które mogą realnie powalczyć z tymi włoskimi?
0: No są to jedni z faworytów na pewno. No są tam też mocne drużyny, zwłaszcza te angielskie, Crystal Palace chociażby, to też się przekonaliśmy o ich jakości. Na pewno one będą łatwe dla włoskich drużyn, ale też ta Liga Europy się zmieniła po reformie, bo kiedy mieliśmy tych spadkowiczów z Ligi Mistrzów, to wydaje mi się, że ta Liga Europy była bardziej prestiżowa, że wtedy jak miałeś te drużyny z trzecich miejsc, to tam często się robiła taka mini Liga Mistrzów. Lądował, nie wiem, Manchester United, trzecie miejsce w grupie i cyk, trafia do tej Ligi Europy. I takich ciekawych spadkowiczów było bardzo dużo i finał był taki, że nie wiem, no Barcelona tam nawet grała, pamiętam. I jak był taki czas, no to rzeczywiście te...
1: No to była ta Barcelona ze swoich kłopotów finansowych.
0: Akurat, ale mimo wszystko, nawet widząc ich skład, no to jak na Ligę Europy, to wyglądali ekskluzywniej niż dzisiaj Milan czy Juventus. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że wtedy było tę Ligę Europy wygrać trochę trudniej. Dzisiaj nie grają tam aż takie wybitne tuzy, więc takie zespoły jak Milan czy Juventus są faworytami do zwycięstwa. Tak samo jednym z faworytów była Roma i wydaje mi się, że po tej reformie właśnie te kluby pokroju Milanu, Romy, Juventusu czy FC Porto też tam grało rok temu, no to mogą w przyszłości powalczyć o triumf w tych rozgrywkach, że dzisiaj one są bardziej przeznaczone dla tych klubów, bo wcześniej widzieliśmy, że były tam takie mocne firmy typu Manchester United, Tottenham, zdarzało się, że Chelsea wygrywała Ligę Europy, tak teraz
1: z Hiszpanii Atletico na przykład.
0: Tak, teraz jak oni nie zawalą ligi, no to wiemy, że nie mogą spaść do tej Ligi Europy i to trochę otwiera drogę tym nieco słabszym klubom, a za takie niestety powoli zaczynam uważać Milan i Juventus.
1: W Anglii jest tak, i to jest dosyć powszechne myślenie, że do Ligi Mistrzów łatwiej jest awansować właśnie tą ścieżką Ligi Europy. To znaczy, to może być dość pokrętne, ale w Crystal Palace pojawiło się takie myślenie po wygraniu Ligi Konferencji, że oni do Ligi Mistrzów awansują poprzez Ligę Europy właśnie, czyli wygrywając Ligę Europy.
0: No już przeszli przez Puchar Anglii, weszli do wtedy do tej Ligi Konferencji, przez Ligę Konferencji weszli do Ligi Europy, więc to byłby taki naturalny cykl, można powiedzieć.
1: Wchodzenie tylnymi drzwiami.
0: Będąc gdzieś tam na 15 czy któryś miejscu w Premier League.
1: Tak, to prawda. No i tutaj rodzi się pytanie, jeżeli wysuwamy na czoło Inter w Lidze Włoskiej, wysuwamy na czoło Como, bardzo mocną w tym sezonie Romę, no to znów pytanie, które mi się rodzi. Czy we Włoszech też jest na tyle trudne łączenie pucharów z ligą, że ktoś musi postawić tylko na jeden front i na przykład taki Juventus, lepiej mu by było wygrać Ligę Europy i tak się dostać do Ligi Mistrzów, czy powalczyć jednak o to miejsce w lidze Serie A?
0: Trochę jest, no trudno. No wystarczy popatrzeć, co w zeszłym sezonie się z Interem stało. W lidze naprawdę kapitalne wyniki, mistrzostwo wygrane w Cuglach, ta postawa w Serie A była imponująca, a odpadli w Lidze Mistrzów z Bodo Glimt. No to takie coś nie powinno się zdarzyć tak jakościowej drużynie, która potrafiła docierać do finału Ligi Mistrzów, ale myślę, że też odpadli trochę z powodów takich. Nie, że Bodo było tak lepsze od nich składem, coś, tylko trochę lekceważąco podeszli do pierwszego meczu, bo pamiętam, tam też wystawili rezerwowy skład wtedy na ten pierwszy mecz. W rewanżu, pamiętam, miał Lautaro Martineza zabrakło, Thuram był wtedy w masakrycznej formie, Inter miał kilka takich patelni na początku, nie wykorzystał tych setek, po prostu wiesz, nie wykorzystasz tych setek, odebierz straty, to już ci się ta spirala nakręca i mentalnie trochę z tym wszystkim przegrał, tak trochę w pechowy sposób, ale no myślę, że też ten przykład pokazał, że nie jest tak łatwo łączyć pucharów z ligą i jeśli ktoś będzie walczyć o mistrzowski tytuł, to myślę, że będzie to trochę większy priorytet. Jeśli w styczniu będzie ta sytuacja wyglądała w lidze bardzo dobrze, to w większym stopniu skupi się na Serie A, bo wydaje mi się, że Inter w tym sezonie może w lidze nie być aż tak mocny. Kilka innych zespołów może realnie uwierzyć w to, że to Scudetto może być na wyciągnięcie ręki.
1: Już na zakończenie naszej audycji nawiążę jeszcze trochę do sytuacji Polaków w Serie A. Kiedyś można było być pewnym, że włączysz jakiś skład Ligi Włoskiej i będzie tam przynajmniej jeden Polak. Teraz takich zawodników jest coraz mniej. Bardzo cieszyliśmy się z tego, że na przykład Janek Ziółkowski grał, debiutował w AS Romie, teraz natomiast trafił do Moncy. Filip Marchwiński odbił się od Lecce. Kamil Grabara co prawda trafił do Juventusu, aczkolwiek teraz tragiczna kontuzja, która na pół roku przynajmniej wyklucza go z gry. Można szukać Piotrowskiego, który w Udinese dosyć dobrze radzi sobie u trenera Runiaicia, ale czy Włosi już poznali się na piłkarzach z Ligi Polskiej. Tutaj zerkam na tego Jana Ziółkowskiego, który no, trafił na wypożyczenie do Moncy, a wydawałoby się, że będzie walczył o skład w AS Romie.
0: No zobaczymy, jak to będzie wyglądać w dłuższej perspektywie. Dzisiaj na pewno trochę boli brak takiego perspektywicznego Polaka w Lidze Włoskiej, co byśmy sobie myśleli, o, to jest ten gracz, którego warto tutaj obserwować w tych meczach, dla niego warto odpalać telewizor, no bo z całym szacunkiem, no widzę Skorupskiego w bramce, czy Piotrowskiego w pomocy, no to nie będę specjalnie dla niego odpalał tego telewizora, ale jak miałem w Lidze Włoskiej wchodzącego do Napoli Milika, czy Piątka wtedy zaliczającego takie wejście, no to te występy się chciało oglądać. Dzisiaj brakuje takiego impulsu, takiego wejścia. Janek Ziółkowski, myślę, nie miał wystarczająco jakości, żebym uwierzył w to, że będzie w stanie zrobić różnicę w Romie i wywalczyć pierwszy skład. My uważamy, że ten transfer tutaj przyszedł zbyt wcześnie, no ale widzę takich piłkarzy, którzy mogliby przejść do Ligi Włoskiej, Polskich i którzy mogliby taką tę iskrę wzniecić.
1: Zerkasz tutaj może na Wojtka Mońkę?
0: Wojtek Mońka może... Dla niego Italia byłaby takim fajnym uniwersytetem taktycznym. Myślę, że dla stoperów to jest dobra taka szkoła życia i jeśli dobrze będzie sobie dalej radził w Lidze Europy, tak jak w tym meczu z Crystal Palace, to jestem pewien, że mógłby być nawet gotowy na takie kluby jak Milan. I tutaj myślę, że włoskie kluby mają problemy z tymi stoperami. Tutaj droga przed Wojtkiem Mońką może być otwarta. Pytanie, czy będą gotowi zapłacić takie pieniądze. Michał Gurgul jakby wszedł, myślę, że mogłoby to podobnie wyglądać. Oskar Pietuszewski, wiemy, że poszedł do FC Porto, no a z innymi piłkarzami jest ten trochę problem, że no nie mamy takich piłkarzy polskich, gdzie bym dzisiaj powiedział, że rzeczywiście przyjdzie ktoś i od razu będzie robić furorę i zrobi karierę taką na miarę Piotra Zielińskiego, który wchodził, czy Arka Milika, więc może niedługo wykreujemy taką gwiazdę, ale na razie no niestety no nie wygląda to zbyt obiecująco, poza tym Gurgulem i Mońką.
1: Obiecująco na pewno wyglądają nasze audycje Sporting Klub Afera na 98,6 Radio Afera lub na naszym Spotify'u. Dzisiaj nas realizował Kuba Jamrus, a za mikrofonami mój gość Radek Laudański.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Filip Szymkowiak, dziękuję i zapraszam na nasze social media.

0: miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 8:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
4: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
5: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
6: Dzień dobry, dobry wieczór, godzina 19:00 i zaczynamy środowy aferytm. Już koniec wakacji, pożegnaliśmy się z aferytmem pod palmami, wracamy do rzeczywistości.
7: Nie wiem jeszcze, jak się z tym czuję, powiem ci szczerze, ale będzie dobrze, fajnie będzie.
6: Przeżyjemy.
7: Nowy sezon, super, damy radę.
6: Tak. Dużo nowości dla was będziemy miały dzisiaj. Będą też goście na audycji, ale o tym za chwilę. No a zanim zaczniemy, no to oczywiście mamy dla was konkurs. Jeżeli nie macie planów na sobotę 3 października, no to Wiktor Waligura będzie w Poznaniu z trasą Krótka Trasa o Miłości. Jeżeli chcecie wziąć udział w takim koncercie, no to wysyłajcie SMS na numer 7148. W treści wpisujecie afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaka jest wasza ulubiona piosenka o miłości. Koszt takiego SMS-a to złotówka 23 grosze. No i możecie wygrać podwójną wejściówkę na właśnie koncert Wiktora Waligury, który odbędzie się w dwóch progach już 3 października. Na wasze SMS-y czekamy do godziny 20:00. No i lecimy z programem.
7: Lecimy z programem, ale jeszcze powiem, że słuchajcie, podwójna wejściówka jest jedną z najlepszych wejściówek, bo możecie kogoś ze sobą zabrać, słuchajcie. Także warto o tym pamiętać. Jak będziecie słali SMS-y, to pomyślcie od razu, z kim się tam wybierzecie. A my zaczniemy dzisiejszy aferytm dość nietypowo, bo utworem, który nawiązuje do jednej z hawajskich zasad. Wybrałam go celowo, bo nie wiem, czy jest jakieś słowo, które się bardziej kojarzy z Hawajami niż aloha. Wydaje mi się, że
6: myślę,
7: jest
6: że nie
7: takich,
6: ma, nie ma.
7: Że po prostu jest takim wyjątkowym słowem, które zdecydowanie pasuje tutaj i wydaje mi się też, że w jakiś sposób oddaje całego ducha epki, którą wydał Sagucki. Dzisiaj miała ona swoją premierę i w sumie nadal ma, bo dzień się jeszcze nie skończył. No i jest to właśnie taki instrumentalny album, który jest inspirowany tymi hawajskimi zasadami. Jest ich 7. Tytuł tej epki to Huna i jest to materiał, który charakteryzuje się taką dozą cudownej energii. Jest to niesamowita taka muzyka etnoelektroniczna. Jest w niej dużo emocji i kojarzy mi się bardziej z latem, ale może ktoś będzie chciał je sobie przedłużyć, więc myślę, że bardzo fajnie będzie się zakręcić dookoła tego albumu i sobie gdzieś jeszcze trochę poodpoczywać przed jakimś, nie wiem, powrotem do rzeczywistości w październiku. Może ktoś jeszcze po jakimś urlopie, studenci wracają przecież na studia, także jeżeli tylko chcecie sobie tak dodać fajnej energii, to zapraszam was serdecznie do posłuchania całej Huny, a my dzisiaj wspólnie zaczniemy od Aloha.

0: Aloha od Saguckiego właśnie wybrzmiała na naszej antenie, a ze mną w studiu są już moje dzisiejsze gościnie. Milena, przedstawicielka WAPO, czyli Wieczoru Artystów Poznańskich, oraz Mitari. A spotykamy się nie bez powodu, bo w związku z festiwalem Songbloom, który zaczyna się już niedługo, którego WAPO właśnie jest współorganizatorem. No a Mitari zagra na poznańskiej edycji tego festiwalu. Cześć dziewczyny.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Mam takie pierwsze pytanie, bo Songbloom jest nowym festiwalem, będzie to pierwsza edycja, więc jakbyście mogły opowiedzieć, czym w zasadzie ten festiwal jest i jakie niesie za sobą idee?
2: Jasne. Ja tutaj tylko tak bym chciała sprostować, że WAPO jest współorganizatorem jednej edycji poznańskiej i cały charakter tego festiwalu jest taki, że dzieje się w różnych miastach. Konkretnie będzie się dział ten festiwal we Wrocławiu, w Warszawie, w Gdańsku, w Lublinie, w Poznaniu właśnie. Chyba nic nie pominęłam. Łączy ten festiwal właśnie tą krakowskość, ponieważ organizatorami głównymi całego zamieszania jest wytwórnia Tematy. I tutaj headlinerami każdego z koncertów, które będą się odbywać w tychże miastach, są właśnie wykonawcy, którzy związani są z wytwórnią Tematy. Jest to Andrzej Nocoń i Goofy Jeans. I w każdym z tych miast będzie również trzeci koncert osoby zespołu, artysty związanego z danym miastem. I także wytwórnia Tematy nie tylko zaprosiła artystów do współpracy, do tego, żeby zaprezentowali też swoją twórczość podczas tego festiwalu, ale także zaprosili do współorganizowania różne projekty, które związane są stricte właśnie z danym miastem. Więc można powiedzieć, że jest to cykl koncertów, który trochę łączy różne miasta ze sobą i łączy też właśnie nie tylko tą tematowość, jaką właśnie wytwórnia Tematy sobie można powiedzieć, jakby nie patrzeć, kurczę, zabrakło mi już słów, ale wiecie, o co mi chodzi, że wytwórnia Tematy zaprasza po prostu do współpracy też różnych regionalnych wykonawców.
0: Którzy w jakiś sposób pasują do takiego wizerunku tematowego.
2: Dokładnie, dokładnie tak.
0: No i właśnie dzięki tej poznańskiej zaproszonej organizacji, czyli WAPO, ty, Mitari, dołączyłaś do line-upu poznańskiej edycji Songblooma. Jak doszło do tej współpracy?
1: Jeśli chodzi o moją obecność na Songbloomie, to właśnie pewnego dnia Milena tutaj z WAPO napisała do mnie, że właśnie wytwórnia Tematy organizuje tego rodzaju festiwal i że chcą mnie zaprosić do udziału w tej edycji. Samego szczegółu wyborów to nie znam, to już może Milena może coś więcej powiedzieć. Natomiast tak, to wszystko właśnie dzięki WAPO, z którym też niejako jestem powiązana właściwie od drugiej edycji, czyli od kwietnia 2025. I też dzięki WAPO miałam właśnie okazję zagrać między innymi na Pyrkonie w tym roku, albo w ramach sceny towarzyszącej Next Festowi w Poznaniu. I tutaj właśnie taka kolejna okazja się przydarzyła właśnie dzięki WAPO, żeby w tym Songbloomie wziąć udział. Także bardzo się z tego powodu cieszę. No i też, co już Milenie kilkukrotnie powtarzałam i powtarzać pewnie będę do końca życia, że moja wdzięczność jest nieoceniona.
0: A czym z perspektywy młodej artystki jest dla ciebie ten Songbloom? No bo jednak wydaje mi się, że ani to nie jest taki zwykły festiwal muzyczny, ani to nie jest taki typowo showcase'owy festiwal. Jakie widzisz perspektywy grając na takim wydarzeniu?
1: Dla mnie przede wszystkim w takich wydarzeniach myślę największą taką wartością jest to, że pozwala się dać przestrzeń niezależnym artystą, do tego, żeby móc się pokazać nowej publiczności, do tego, że mogą na ten koncert wybrać się ludzie, którzy może nigdy w innej sytuacji, w którym w innej sytuacji nie miałabym okazji pokazać swojej twórczości. I to myślę, że w ogóle dla artystów jest wspaniałe, jak też wytwórnie czy inne organizacje wychodzą z tym, żeby dać też przestrzeń właśnie do zaprezentowania się komuś, kto może normalnie by takich możliwości nie miał. No i zawsze też jest no, piękne móc po prostu trafić do jakichś nowych słuchaczy, móc gdzieś tam się im pokazać. No i też myślę, że po to tworzymy, żeby komuś potem móc to zaprezentować, więc jest to piękne, a też myślę, że w dobie czasów, w których patrząc myślę na różne festiwale, możemy czasem poczuć, że taka pula artystów jest trochę ograniczona, bo gdzieś tam jak śledzimy przecież takie największe wydarzenia, to raczej przewijają się znane wszystkim nazwiska, to mogąc gdzieś tam stać się częścią line-upu, no nie mając tego tła całego, to jest no, przepiękna okazja.
0: Pięknie, że takie inicjatywy w Polsce jednak powstają, gdzie nie tylko te kontakty i jakieś takie branżowe powiązania pozwalają zagrać artystom. No więc już wiemy mniej więcej, dla jakich artystów powstał ten festiwal, a do kogo, jeśli chodzi o publiczność, jest on skierowany?
2: Myślę, że do każdego, kto lubi poznawać nową muzykę i lubi muzykę na żywo. Myślę, że każdy by się odnalazł, kto rzeczywiście dobrze się czuje w klubowych przestrzeniach, bo właśnie w klubach odbywać się te koncerty będą. I też na przykład edycja poznańska będzie miała nie tylko muzykę do zaoferowania, ale też inne atrakcje, takie jak stoiska rękodzielników, więc też tutaj różne formy sztuki będą promowane przez wytwórnie tematy i WAPO, ale także będzie część merytoryczna, ponieważ tutaj podjęliśmy współpracę z Kup Sobie Spokój, to jest właśnie bardzo, bardzo fajna dziewczyna, która zajmuje się na co dzień ubezpieczeniami i będzie mogła troszkę porozmawiać o ubezpieczeniach w kontekście branży artystycznej, muzycznej, więc też myślę bardzo taki nietypowy, ciekawy temat.
0: Właśnie też zauważyłam coś takiego ostatnio, że pojawia się coraz więcej tych paneli i różnych takich spotkań bardziej merytorycznych. Czy wam wcześniej brakowało czegoś takiego, żeby jednak ta muzyka i rozrywka łączyła się też z jakąś wiedzą?
2: Wydaje mi się, że no ja z perspektywy organizatorki wydarzeń mogę powiedzieć, że ja od samego początku, od kiedy robiłam WAPO, to ta merytoryka była u mnie bardzo istotna, w tym sensie, że faktycznie od pierwszej edycji już różnych artystów i autorytetów, specjalistów zapraszałam na WAPO, żeby wypowiedzieli się też na tematy istotne, tematy związane z branżą, które nurtują, myślę, wszystkich, którzy do branży należą albo chcieliby przynależeć. Więc czy mi tego brakowało wcześniej? To zależy, bo jest dużo festiwali, showcase'ów, które faktycznie oferują panele dyskusyjne i tej dużo właśnie jest okazji do zdobycia wiedzy. Niemniej tam, gdzie pojawia się WAPO, to ja zawsze staram się też dbać o to, żeby można było faktycznie wynieść coś więcej niż tylko dobra zabawa, bo rzeczywiście no, trzeba też dbać o to, żeby się rozwijać.
0: Dokładnie tak. Jeszcze raz przypomnijcie, kiedy można się na Songbloom wybrać?
2: Więc edycja poznańska festiwalu Songbloom odbędzie się 10 października, jest to sobota, w Dragon Social Club. o godzinie 19 ruszamy, więc zapraszamy serdecznie. Też może wspomnę o tym, że 9 w dzień poprzedzający jest także edycja we Wrocławiu, więc jeżeli ktoś będzie może przypadkiem 9 we Wrocławiu, to też zapraszamy i generalnie przez cały październik te koncerty songbloomowe będą się dziać, więc zapraszamy do odwiedzania tych koncertów, bo zapowiada się naprawdę pięknie.
0: Mnie niestety nie będzie, ale jeżeli tylko bym mogła, to na pewno bym się pojawiła, więc ja też was bardzo zachęcam, bo no, patrząc jednak po artystach, którzy tam się pojawiają, to na pewno będzie to ciekawe przeżycie. A tak już odchodząc od tego tematu festiwalowego, gdybyś mogła przybliżyć naszym słuchaczom, no bo myślę, że nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie wszyscy kojarzą, czym właściwie jest to poznańskie WAPO.
2: Moje ulubione pytanie. czym jest WAPO? WAPO to jest cykliczny showcase, już tak powiem dość ogólnikowo na to wydarzenie, bo generalnie jest to wydarzenie kulturalne. My nie tylko mamy tam występy muzyczne, mamy też właśnie, podobnie zresztą jak na Songbloomie będzie, mamy rękodzielników, artystów wizualnych, którzy wystawiają się ze swoimi pracami, ale także mamy właśnie panel, znaczy to nie jest właściwie panel, to są po prostu wywiady, które są przez naszego kolegę Piotrka prowadzone z autorytetami w branży muzycznej, kreatywnej, artystycznej. Nasz showcase opiera się na tym, że w każdą pierwszą środę miesiąca spotykamy się w My pod sceną, czyli to jest dawna placówka w podziemiach Teatru Polskiego. Spotykamy się tam i odbywają się koncerty, konkretnie 5 krótkich setów po 15 minut, dlatego no, jest to taki naprawdę treściwy showcase i można spotkać tam naprawdę przewspaniałych ludzi związanych z branżą i poznać po prostu nową też muzykę. Jest to bardzo takie rodzinne wydarzenie, które łączy bardzo otwartych ludzi, więc serdecznie zapraszamy w każdą pierwszą środę miesiąca o 19:00. Najbliższe wydarzenie nasze będzie 20 już w ogóle edycja, więc naprawdę już trochę działamy. 7 października.
0: Czyli chwilkę jeszcze przed Songbloomem, jeżeli nie możecie się wybrać na Songbloom, no to na pewno na koncerty WAPO ja się również chętnie wybiorę.
2: Zapraszamy.
0: A teraz zrobimy taki krótki przedsmak tego, co będzie można usłyszeć na tym oto festiwalu, bo Mitari wydałaś niedawno swój nowy singiel. No i zaraz wspólnie go posłuchamy, ale jakbyś mogła coś o nim opowiedzieć.
1: Tak, to jest singiel, który wyszedł dosłownie teraz w piątek, więc jeszcze ciepły, można powiedzieć. Jest to też singiel będący bezpośrednią zapowiedzią mojego nadchodzącego pierwszego albumu. I co więcej, jest to mój pierwszy singiel, który wydałam po angielsku, więc to też dla mnie takie szczególne wydarzenie. Też biorąc pod uwagę, że płyta bądź to bądź w większości będzie składała się z utworów właśnie napisanych w tym języku. Jest to taki utwór, który szczególnie biorąc pod uwagę poprzednie single, które wyszły, pokazuje trochę taką mocniejszą, bardziej rockową stronę nadchodzącego albumu, a jednocześnie jest bardzo dużym takim nawiązaniem do klimatów prosto z filmów z Jamesem Bondem. Taki zawsze jak opisuję ten kawałek, to mówię, że to jest dla mnie taki zadymiony bar, lata 60. I stąd gdzieś tam czerpaliśmy też, tworząc aranż do tej piosenki. Zresztą on zaczyna się taką linią basu, którą dokładnie słyszałam w głowie, pisząc ten kawałek, i jestem przeszczęśliwa, że dzisiaj może on trafiać do słuchaczy właśnie w takiej formie, w jakiej on do mnie przyszedł, więc tak, mam nadzieję też, że się spodoba.
0: W takim razie no nic, tylko słuchać już teraz na antenie Not Your Friend od Mitari. Ja wam, dziewczyny, bardzo dziękuję za rozmowę. No i zapraszamy was wszystkich na Songbloom.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Zapraszamy. 1, 2, 3, 4.

0: Mitari z singlem Not Your Friend. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli chcecie posłuchać jej na żywo, to 10 października zagra na Songbloomie w Poznaniu. A tymczasem przechodzimy do stałego punktu programu.
1: Wreszcie jest i dostępny, można go słuchać w całości. Album nasz, płyta tygodnia, to Szpila od Nat Cichockiej, niezależnej artystki, która już od, no, od kilku lat buduje swój muzyczny świat poza wszelkimi wytwórniami. Opowiada o dorastaniu, o swojej tożsamości, no i trochę takiego... Takie uzyskiwanie niezależności też gdzieś tam się pojawia?
0: Też ten album właśnie w kontekście tego dorastania trochę bardziej skupia się na spojrzeniu na młodszą wersję Natalii i na to, co ją tak naprawdę ukształtowało, więc jest to jakieś takie bardziej nostalgiczne spojrzenie, niekoniecznie odcinające się od dawnego życia, od przeszłości i tak dalej. No a muzycznie mi się ten album szczególnie podoba, a możecie... go już kojarzyć, bo wielokrotnie single poszczególne wychodzące, promujące Szpilę grałam w Aferytmach, więc mogliście już to słyszeć. A urzekł mnie tym, że jest taki momentami trochę mroczny jak na liryczno-popowy album.
1: Zdecydowanie, mamy tu trochę takie doomer music, trochę house'u czy R&B, a także jazzu, ale też... To chyba tak szczególnie tutaj mówi o tym takim o tej takiej ciemniejszej stronie tej podróży od dna morza aż po jej brzeg, czyli taki alt dark pop, który ja zresztą bardzo, bardzo lubię w polskiej muzyczce. Przecież ta jejku teraz Ania Leon po prostu jest tutaj w moim sercu
0: tak,
1: zawsze, jeżeli chodzi o to.
0: O takie klimaty. No a cały album też... toczy się wokół takiej wodnej tematyki. Też jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie, jak wygląda płyta winylowa, bo jest przepiękna, wygląda jak fale morza. No i właśnie z tej wodnej tematyki jeden utwór zagramy, w zasadzie rozpoczynający album, a będzie to Złota Rybka.

0: Dobrze nam jest. Ewa Nowel, utwór stworzony wspólnie z BRK i z Jamalem. Wspaniałe rytmy na to, żeby jeszcze w życiu mieć troszeczkę słońca i nie myśleć o tym, jakie deszczowe dni nas czekają w październiku najprawdopodobniej. Czy teraz zmienimy klimat, czy pozostaniemy w takim słonecznym nastroju?
1: No niestety jednak wracamy do tej jesieni. Powrócę też do klimatów, w sumie tematów.
0: Karolina mi dzisiaj nie daje, słuchajcie, słońca tutaj zostawić
1: ja
0: wam.
1: Jednak trochę w duszy jestem jesieniarą i przygotowałam bardzo jesieniarskie piosenki. No a następną jest Mgła od Sofii Hajduk, czyli jej najnowszy singiel promujący drugą epkę. No i tak właśnie mówiłam, że wracamy trochę do tych tematów z płyty tygodnia, bo przewija się to dorastanie. Pierwsza epka artystki, która nosi tytuł Ofelia, opowiadała właśnie o momencie wchodzenia w dorosłość, o problemach, z jakimi mierzy się młoda, dorosła osoba w wielkim mieście, a najnowsza, nadchodząca w zasadzie epka, która będzie nosić taki tytuł jak właśnie ten singiel, czyli Mgła, jest trochę kontynuacją tej historii, która była poprowadzona w Ofelii, bo zaczynają się tutaj pojawiać pierwsze takie problemy, pierwsze jakieś ciemniejsze wydarzenia z życia takiej młodej osoby. No i jak sama artystka opisuje tą epkę, Mgła jest moim wyobrażeniem tego, co mogłoby się stać, jakbym się oddała swoim myślom i złym nawykom, gdybym się poddała. Czyli trochę takim ziszczeniem tych najmroczniejszych scenariuszy, ale no jak słyszymy, jednak nieprawdziwym, takim, które istnieje gdzieś tylko w głowie. Mgła, co tutaj warto zaznaczyć, została stworzona we współpracy z Mateuszem Łempickim, znanym jako Treehouse, którego no właśnie możecie usłyszeć zwrotkę na tym oto singlu. No i już teraz Sofia Hajduk i Mgła.

0: Ja przepraszam za te przygnębiające, nostalgiczne piosenki, ale nie obiecuję poprawy, będę to kontynuować dzisiaj, same jesienne, nostalgiczne piosenki. A to była mgła od Sophie Hajduk z najnowszej epki, która wychodzi już 23 października.
1: To ja się tak trochę teraz będę do ciebie podklejać tematycznie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jednak też lubię jesień i kiedy na termometrach było 30, prawie 40 stopni, to zastanawiałam się, dlaczego w ogóle to jest legalne w naturze. I tak, i trafiłam na kolejny utwór nowy od Norbelany, czyli naszej łódzkiej reprezentacji postpunkowego gatunku. Są to niesamowici ludzie, którzy tworzą wspaniałe utwory i bardzo lubię to, że w warstwie wizualnej wykorzystują bardzo dużo fioletowego i czarnego. To jest naprawdę wizualne zestawienie, które ja szanuję.
0: Także okładki są przepiękne i bardzo spójne.
1: Tak, i to jest jedna, wiecie, to jest taka mała rzecz, a cieszy. Cieszy oko, ale równie cieszy ich muzyka i po wydanym singlu Justyna, który no trochę już śmigał na streamingach, tak teraz do waszej dyspozycji i w wasze ręce oddajemy receptory.

0: Norbelana i ich najnowszy utwór Receptory. I te receptory pojawiły się tutaj nie przez przypadek, gdyż są one zapowiedzią epki. Martwy... A, słuchajcie, wyleciało mi z głowy, ale już dobra. Martwy temat debiutanckiej, której daty premiery jeszcze nie znamy, ale podejrzewam, że jest ona bliżej niż dalej.
1: Też było tak jesiennie, no ale jednak... Energia i BPM-y zostały podniesione, trochę bardziej energicznie się zrobiło. Niestety znowu hamujemy, bo moja propozycja kolejna dla was to jest premiera albumu Od Białego Falochronu. W piątek miała ona miejsce. No jest to album, na który chyba czekałam jakoś tak od początku roku, kiedy to zaczęły się pojawiać pierwsze single od chłopaków. Album nosi tytuł Było sobie życie. I oczywiście, tak mi się wydaje, że nie jest to nawiązanie do tego edukacyjnego serialu o hemoglobinie i różnych innych rzeczy.
0: To jest taki flashback teraz po prostu z oglądania tych wszystkich rzeczy.
1: Wow. Ja ten tytuł odczytuję tak, że właśnie on mówi o tym, że no było sobie życie, no było. I tyle. I jest taki bardzo spokojny, taki właśnie... O takich codziennych wydarzeniach, nie ma jakichś skoków energetycznych, nie ma jakichś dramatycznych historii. Jest taki po prostu codzienny.
0: I jeszcze ta okładka, musisz powiedzieć o okładce.
1: Właśnie chciałam o tym powiedzieć, bo to jest kolejny zespół, tak jak Norbelana, który bardzo doceniam za okładki. Wszystkie okładki singli są spójne, takie urocze, bardzo rysunkowe. No i okładka płyty, która przedstawia taki uroczy domek na trawce z tęczą w tle, niebieskie niebo, bardzo urocze. Wszystkie okładki są autorstwa Alicji Godyń, także tutaj... Gratulujmy pięknych dzieł, a my teraz posłuchamy tytułowego utworu z tego albumu, czyli właśnie Było sobie życie.
2: Wiosna przyniosła nam rumieńce, już nie pamiętam zimy, fruwa coś w powietrzu. Unosi się nade mną. Było sobie życie, my w nim przez chwilę lub dwie.

przyniosło nam rumieńce. Już nie pamiętam zimy. Fruwa coś w powietrzu. Unosi się nade mną. Było sobie życie.

0: Było sobie życie, tak jak było sobie lato i już go nie ma, ale myślę, że ten album jest taki właśnie idealny do letnich wspominek. Trochę mi się kojarzy z takimi powrotami z wakacji pociągiem, kiedy zamyśleni patrzycie przez okno i czujecie się jak w teledysku. Nawet jest tam jeden taki utwór, Ja i pusty przedział, który właśnie idealnie odwzorowuje tę sytuację, także no trochę
1: takie... Chociaż jechać w pustym przedziale, to trzeba mieć szczęście.
0: Mi się zdarzyło aż 3 razy w życiu.
1: No.
0: No, piękna sprawa, naprawdę. Powiedziałabym, że polecam, ale w sumie nie macie na to wpływu. Ale totalnie...
1: Jakbym... Ale żeby chociaż raz się wam zdarzyło, słuchajcie,
0: tak,
1: to jest doświadczenie.
0: Życzę wam tego, żeby wam się zdarzyło.
1: To jest doświadczenie.
0: To mogę powiedzieć.
1: To ja teraz, słuchajcie, zapowiem nasz ostatni kawałek i będzie on trochę mocniejszy tematycznie, gdyż traktuje o sytuacji takiej granicznej. Jest to historia pożegnania, ale czy rzeczywiście jest ono pożegnaniem, to tutaj wam nie odpowiem, to posłuchacie i zobaczycie. No i zamkniemy, tak jak było dość delikatnie przez większość dzisiejszego aferytmu, tak zamkniemy post-metalem, bo dlaczego by nie?
0: Trzeba nadrobić tą energię, którą
1: Trzeba nadrobić energię, którą straciłyśmy. I mówię tutaj o zespole Złocień, którzy 23 września, czyli tak właściwie no w zeszłym tygodniu, wydali utwór Zrozumiałem, do którego będzie teledysk. Także jeżeli ktoś lubi gdzieś tam oglądać materiały wideo, to na pewno tutaj kapela przygotowuje do tego, tworzy materiały, przygotowuje też nagrania z koncertów, także będzie co oglądać, to co uzupełni tekst tego utworu, a sam Złocień właśnie trochę gdzieś tam, no siedzą w tym post-metalu, ale także nie boją się trochę sięgać po to, co dobre w black metalu czy sludge'u. Jest tu trochę brudno, no ale trudno, żeby w takim gatunku nie było. Mamy blasty, mamy tremola, no i są też tutaj takie organowe brzmienia również. Jest to dość długi utwór, więc my was z nim zostawimy na koniec. Dziękujemy wam za dzisiejszy aferytm.
0: No i się z wami żegnamy. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonach były dla was
1: Julia Miksińska
0: i Karolina Ziębińska. Do usłyszenia, cześć.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże każdy czwartek o 9:30.
4: 21 wiek, panika i afery.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie.

czyli 1000 guzików i ryba. A jeśli są z nami dzisiaj nowe osoby, no to już biegnę z odpowiedzią, o czym zazwyczaj się tutaj rozmawia, jeśli nazwa zabrzmiała dla was nieco enigmatycznie. Zazwyczaj rozmawiamy tutaj o muzyce niezalowej, głównie z Polski, ale z różnych części świata też się zdarza, tak jak no pewnie w Zajawce mogliście usłyszeć. Ale też czasami przygotowuję różne tematy. Czasami tematy z tezą, czasami je potwierdzam, czasami obalam, czasami kłócę się sama z sobą, także bywa tutaj wesoło. I jeszcze w moim bio na Instagramie Rywa w Brokacie znajdziecie rybny bingo. Także tak, w tym sezonie jest małe udoskonalenie, ponieważ jeżeli macie na przykład problem z koncentracją albo po prostu wam się nudzi, możecie wypełniać bingo w trakcie słuchania. Jeżeli nawet nie wygracie całego bingo, to myślę, że możecie do mnie wysłać. Bardzo się ucieszę, wtedy wiecie, zobaczę, ile tam was jest po drugiej stronie. Myślę, żeby było całkiem to budujące. A o czym dzisiaj porozmawiamy? Zwykle powiedziałabym, żebyście przygotowali sobie coś ciepłego do picia i rozsiedli się wygodnie. Dzisiaj może niekoniecznie tak być, bo rozmawiamy dzisiaj, uwaga, uwaga, taki oto temat przygotowałam. Czy w przemyśle muzycznym jest miejsce na wesołą muzykę? I tutaj muszę zaznaczyć parę rzeczy na start. Otóż przeprowadziłam wywiad, myślę, to dużo powiedziane, w każdym razie dużo rozmów z różnymi ludźmi, zarówno ogólnie, wiecie, na wywiadach, jak jeżdżę na festiwale i rozmawiam z twórcami, jak i z moimi znajomymi i najbliższymi. I niektórzy nawet nie zgodzili się z moją tezą. Stwierdzili, że jest bardzo dużo miejsca na wesołą muzykę w przemyśle muzycznym i na tym rynku. Ja jednak, wiecie, trzeba wziąć parę rzeczy pod uwagę i między innymi to, że jednak na moich playlistach zazwyczaj są takie, nie powiedziałabym nawet, że smutniejsze rzeczy, tylko wiecie, jakieś shoegazy, ambienty, takie wolniejsze rzeczy, ewentualnie dziwne dziwactwa. Więc trzeba wziąć po prostu pod uwagę moją perspektywę i że to jest okej, jeżeli się ze mną nie zgadzacie. To jest jak najbardziej okej. Albo jakbyście znaleźli na przykład inne przykłady wesołej muzyki niż te, które przedstawię w swojej audycji, to też możecie mi podsyłać. Ja bardzo chętnie się dowiem, poszerzę moje muzyczne horyzonty. I tak, ja wychodzę z założenia, że jednak muzyka taka, wiecie, że smutek w przemyśle muzycznym trochę lepiej się mimo wszystko sprzedaje. Z taką tezą dzisiaj do was przychodzę i czy uda mi się obalić, czy nie. Otóż jedna osoba z moich rozmówców podsunęła mi, że źle postawiłam pytanie, że powinnam zadać pytanie tak naprawdę, jaka muzyka sprawia tobie radość, że to jest jednak, wiecie, bardzo kwestia indywidualna tak naprawdę. No i wtedy sobie uświadomiłam, że kurczę, faktycznie źle postawiłam pytanie. Bo posłuchamy sobie jako pierwszej piosenki, która mi sprawia dużą radość, natomiast popytam moich znajomych i na przykład dla nich niekoniecznie. Także tutaj już na początku pierwsze zaskoczenie i zdziwienie. A cóż to jest? Otóż ja przyznam się wam, ale pewnie niektórzy to wiedzą, jestem wielką fanką duetu Mako. No i Mako ostatnio wydali album, nazywa się Plum Plum. I mnie szczególnie urzekł utwór Laurki. A są to, jeśli chodzi o Mako, no to jest to dosyć anonimowy duet braci z Warszawy. Jest to Igor i Max. Legenda głosi, że mieli swój koncert w Proximie w 2024, a co do, wiecie, reszty koncertów, ich rabini są dosyć niezgodni i moje źródła, do których próbowałam dotrzeć. Natomiast niektórzy moi znajomi byli na tym koncercie, i mówią, że w życiu nie widzieli tak zróżnicowanej grupy odbiorców, że na sali w publiczności były zarówno małe dzieci, jak i dorośli, którzy po prostu uwielbiają ich twórczość. I ja też jestem dorosła i uwielbiam ich twórczość. Także posłuchajmy sobie na początek czegoś, co mi sprawia radość. A jest to Mako i Laurki.

Kolejną osobą, piosenką, artystą w tym zestawieniu, mam nadzieję, że odpowiadającym na dzisiejsze nurtujące mnie na pewno, a zobaczymy czy was pytanie, jest to, jaka muzyka sprawia ci radość. No i kolejną kandydatką w tej roli, mam nadzieję, że odpowiadającą na pytanie jest, uwaga, czy tam będzie trudne, bo aż poszukałam transkrypcji jej psywki, powiedzmy, pseudonimu artystycznego, jest Nini Giragi. I otóż oglądałam ostatnio nagranie z koncertu z OFF-a. Niestety w tym roku OFF nie należał do mnie, może w przyszłym roku, ale dawno nie widziałam osoby, która tak cieszy się z tego, co robi na scenie. I publiczność też to odczuła z tego, co widziałam, no bo cieszyli się razem z nią, a no przede wszystkim też dużo było pozytywnych później opinii i tak dalej w różnych recenzenckich portalach, tak to nazwijmy. I ona gra, no głównie bym powiedziała EDM-y, ale ja na muzyce techno się bardzo, bardzo, bardzo nie znam. Wręcz czuję się trochę winna mówiąc na techno, muzyka techno, ponieważ to jest tak naprawdę tak wielka dziedzina. Myślę, że z czasem, jak wiecie, trochę się już wprawię w nagrywanie tego wcześniej, a nie prowadzenie na żywo, myślę, że można by było zaprosić jakiegoś gościa, tak, do naszego rybnego podcastu, jakiegoś specjalistę w tej dziedzinie, bo ja trochę nie czuję się uprawniona, by się w niej jakkolwiek wypowiedzieć. Jeszcze w gitarowych brzmieniach, jakichś shoegaze'ach, jakichś tam postgatunkach troszeczkę, ale i tak niewiele. Ja twierdzę generalnie o sobie, że ja to na muzyce tak naprawdę w sumie się nie znam. No ale wracając do naszej Nini Giragi, wybrałam dla was piosenkę iPod Touch. Moim zdaniem jest bardzo faktycznie pocieszna. Możecie oczywiście też zobaczyć, bo jest kilka nagrań w internecie z tego, co widziałam właśnie z koncertu w Katowicach na OFF Festiwalu. A do muzyki techno jeszcze dzisiaj powrócimy. Myślę, że pod koniec odcinka, ale kolejnym właśnie przystankiem w naszej dzisiejszej przeprawie przez oceany piosenek będzie Nini Giragi iPod Touch.

Dzisiaj próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w przemyśle muzycznym jest miejsce na wesołą muzykę. Ale tak jak już na początku zaznaczyłam, tak naprawdę trochę źle to zaczęłam, źle postawiłam to pytanie, ale w sumie może niekoniecznie, bo tutaj wątki i meandry tego, co dla was dzisiaj przygotowałam, były różne. Generalnie to, co rozmowę z kimś na temat tego, co dzisiaj właśnie przygotowuję i dla was przedstawiam, to zmieniam skrypt, otworzyłam się nagle nowa perspektywa, także jestem ciekawa, jaka jest wasza perspektywa na wesołą muzykę. Kolejną rzeczą, która wpadła mi do głowy, kiedy sobie tak, wiecie, kontemplowałam i rozmyślałam nad właśnie radością w muzyce, był oczywiście zespół z Poznania Ciepłe Brejki. I faktycznie zdarzyło mi się, że no, we wrześniu miałam trochę smutny dzień, tak to nazwijmy, i przypadkiem znalazłam się na próbie czy soundchecku właśnie zespołu Ciepłe Brejki. Oczywiście cieplutko pozdrawiam. No i wykonali tam dla mnie piosenkę Kocham Kotki. I to ja już, wiecie, już dzień miałam zrobiony. Ale tak, wiecie, no pozytywnie, że już nic nie mogło mi tego dnia zepsuć. To mnie wtedy naprawdę uzdrowiło ze wszystkich złych myśli, jakie wtedy posiadałam. I tutaj dopływamy do pewnej kolejnej ciekawej konkluzji, mianowicie jest kilka przykładów piosenek, zespołów, takie jak Ciepłe Brejki właśnie robią i oni to nazwali postmemiozą trochę. Zresztą już nie pamiętam, czy oni to tak nazwali, czy ja, ale w każdym razie chodzi o nurt w muzyce, który moim zdaniem aktualnie się trochę rozwija, czyli nawiązywanie do jakichś takich śmiesznych rzeczy, zazwyczaj z internetu, trochę żarty, ale trochę wszyscy wiemy, o co chodzi, że to jest trochę ironiczne. Tutaj bym nawet powiedziała, bo ja uważam generalnie, że wiecie, Łydka Grubasa i Nocny Kochanek też są trochę mimo wszystko ironiczne. Jakby, ja nie wiem, bo ja nie słucham za bardzo tej muzyki, Jezu, żeby to nie brzmiało górnolotnie. Po prostu no, nie gości to zwykle na moich playlistach, ale właśnie myślę, że to ta trochę właśnie postironia współczesnego społeczeństwa, że przez to takie rzeczy nas bawią, ale nic mnie bardziej nie rozczuliło niż piosenka Kocham Kotki, no bo kocham kotki. Myślę, że dużo osób o tym wie i mam nadzieję, że wy też pokochacie, bo to przed wami będą Ciepłe Brejki i Kocham Kotki z epki Zwierzątka z 2023.

0: 喵喵喵。
1: No i tak jak widzicie, powstało nowe określenie w slangu muzycznym, postmemioza. Pamiętajcie, ja byłam pierwsza. Ale w sumie dużo rzeczy co do muzyki powstają właśnie przez dziennikarzy, określających ją w dany sposób. I często właśnie dana nazwa bierze się z tego, że po prostu jakiś dziennikarz w jakimś piśmie bądź stacji radiowej po prostu użył danego zwrotu pierwszy raz. Także wiecie, co złego to nie ja. No ale tak jak już mieliśmy tutaj w przypadku ciepłych breaków, jak można wzbudzić te ciepłe uczucia? No na przykład nawiązując do czegoś, co nam się dobrze kojarzy, czyli na przykład nasi pupile. Z tego, co pamiętam, kojarzę, mają też piosenkę o piaskach, ale mogę się mylić, ale to by było bardzo w ich stylu, jakby mieli piosenkę o piaskach. Ogólnie fajną muzykę chłopaki robią, więc jeżeli grają w waszej okolicy, to ja was totalnie zapraszam. Mi to poprawiło humor. Więc tak, mamy już postironię, nawiązywanie do kultury internetowej, do memów, więc kolejnym kandydatem tego zestawienia jest zespół, uwaga, długa nazwa będzie, aż wezmę wdech. Nazywa się Koty bez oczu, psy bez nóg. I ja się zakochałam w ich twórczości, tylko uwaga, pierwszy album jest bardzo różny od drugiego. No i drugi album, bo wyszedł w tym roku, jeśli dobrze pamiętam, albo już jeszcze w zeszłym, jak ten czas szybko leci. Drugi nie jest dostępny na Spotify'u i no ja wiecie, muszę czasami no, pamiętać, żeby wejść gdzieś indziej, że to nie jest tak bardzo pod ręką, ale i tak ich uwielbiam. No drugi album Koty Bez jest taki bardzo poważniejszy, bardziej folkowy. Ja naprawdę twierdzę, że nie znam się totalnie na nazwach gatunku muzycznych. Ich koncert, na którym ostatnio byłam, określiłam mianem trochę mszalnego, no bo wiecie, było dużo takich instrumentów brzmiących jak organy, ja też się aż na tym nie znam niestety, ale wiecie, to było doświadczenie, bo było to na Great Septemberze, gdzie wszystko jest takie dosyć biegane, intensywne, szybkie, a tam właśnie koncerty zazwyczaj na tym festiwalu trwają po pół godziny i wiecie, była to taka chwila na pomyślenie, na wytchnienie trochę. No ale my wracamy do tych, wiecie, bardziej wesołych piosenek, więc wybrałam dla was piosenkę pod tytułem Kalisteni Statystyka. Uwaga, próbuję trzy razy powtórzyć, ale zaznaczam, że próbowałam tego w domu, wy też spróbujcie. Uwaga, Kalisteni Statystyka, Kalisteni Statystyka, Kalisteni Statystyka. Chyba dam radę. Także dlaczego mnie to bawi? No bo generalnie jak się wsłuchacie w tekst, to jest dosyć bezsensowny. Pozornie bezsensowny, bo jestem raczej osobą, która widzi dużo sensu w bezsensie. Nie wiem, czy słusznie, ale w sumie dzięki temu powstała ta audycja. To czyż to nie piękne? I tak, mnie bardzo ta piosenka bawi, ocaliła mnie też od bardzo smutnych myśli, kiedy byłam na dworcu Poznań Główny, Poznań Main Station, ale myślę, że nie jestem w tym sama. Myślę, że dużo ludzi ma smutne myśli, kiedy jest na tym dworcu. Ciekawe, kiedy to się w końcu zmieni. Także może was też ocali ta piosenka od Poznań Główny, Poznań Main Station, bo już przed wami Koty bez oczu, psy bez nóg w piosence Kalisteni Statystyka. Yeah.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Gdzie spotkacie może kiedyś Gajstenixa, Smyfixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa.

No dobrze, ale skoro istnieje postmemioza, to czy istniała memioza lub premiemioza? No myślę, że to są już bardzo, bardzo głębokie rejony świadomości. Ja nie wiem, czy chcę na nie wypływać, ale myślę, że mam taki przykład, może nie pierwszej memiozy, bo na pewno, bo dużo, dużo, dużo więcej przykładów i pewnie byście mnie zaskoczyli wiedzą dużo, dużo więcej razy niż ja samą siebie, ale zawsze marzyłam po prostu też o puszczeniu tej piosenki, którą wybrałam w radiu czy w radio właśnie, bo za czasów, kiedy uczyłam się poprawnej polszczyzny, to mówiło się, że słowo radio jest nieodmienne, ale mam wrażenie, że coraz częściej słyszę w świadomości i języku ogólnym jednak w radiu. Także dajcie mi też znać, jaka poprawna forma jest waszym zdaniem. I piosenką, o której tak marzyłam puszczeniu, to otóż Elektryczne Gitary. I ona jest pedałem z albumu Na Krzywy Ryj z 97 roku. I tutaj też mamy podobny przypadek trochę jak w Kalistenii Statystyce, czyli podobno tytuł, ta fraza przyszła autorowi nawet nie we śnie jak w Twin Peaks, tylko po przebudzeniu. Tak, wiecie, jedna z pierwszych dziwnych myśli, z jaką budzicie się danego dnia. I stwierdzili, tak, to na pewno będzie ta piosenka. Także... nic dodać, nic ująć. Ona jest pedałem i elektryczne gitary już przed wami.

Także tutaj zaczynamy wpływać powoli na wody, tak ja bym powiedziała, historyczne. Nie będą w porządku chronologicznym, ale przygotowałam parę przykładów, no powiedzmy, bliższych mi, bo na pewno wy byście na pewno znaleźli ich jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Ale to już by chyba mi dnia i ramówki nie starczyło, jakbym miała wymienić wszystkie przykłady, no powiedzmy, wesołej muzyki. No natomiast jest to bardzo kolokwialne określenie i też, jak już na początku zaznaczyłam, trochę niestwierdzone, ale na razie nie mam pomysłu, jak to inaczej roboczo nazwać, a jakoś muszę. A teraz kolejny przykład, czyli milenialski hopecore. Czym jest milenialski hopecore? To jest bardzo dobre pytanie. A jest to muzyka indie pop gdzieś tak po 2010 roku i jest to szczególnie dla mnie bliska muzyka, ale już trochę mniej, ale chodzi o to, że ja wtedy byłam, no powiedzmy, nastolatką i gdzieś tam zyskałam taką świadomość istnienia, że ja istnieję, wokół mnie istnieją ludzie i oni słuchają muzyki, niektórzy nawet robią muzykę i wiecie, wtedy zaczęłam się trochę bardziej interesować tym, o czym opowiadam wam tu dzisiaj na co dzień. A jeśli chodzi o to, czym to właściwie jest, no jakby wam nakreślić taki, wiecie, obrazek, co możecie sobie wyobrazić w tym momencie, to jest to coś takiego, takie poczucie nostalgii za tym, co było, ale z posiadaną nadzieją, że będzie w przyszłości dobrze, ale z aktualnym smutkiem troszeczkę, bo te piosenki są bardzo przewrotne, tak jak na przykład Pumped Up Kicks od zespołu Foster the People z albumu Torches. I wybrałam w sumie też dzisiaj piosenkę z tego albumu, ale stwierdziłam, nie, to będzie za proste, jeśli wybiorę tą piosenkę. To jest, wiecie, takie romantyzowanie już nawet wyjścia na zakupy. Może w kolejce po warzywa spotka miłość mojego życia. Także, wiecie, no, nadzieja piękna sprawa, ale właśnie, czy to jest faktycznie radość, czy jednak uczucie nadziei, bo to są jednak trochę dwie różne rzeczy tak naprawdę. Ale myślę, że nadzieja na lepsze jutro może dawać poczucie ulgi, radości, spokoju. Natomiast ta muzyka była specyficzna. Ja nie mam pewności, czy to zjawisko się powtórzy, no bo jednak mówi się o tym, że wiecie, trendy i gatunki w muzyce, no jest cyrkulacja średnio co 20-30 lat. Teraz się mówi o tym, że ta pętla się znacznie skróciła, bo wracają trendy, które nie były aż tak de facto dawno temu. Natomiast no ja nie wiem, czy wróci to wszystko. Jeśli jeszcze określenie w ogóle indie pop. Ja mam dużo uwag co do tego określenia i spędziłam znowu parę godzin niechcący na researchu, czym właściwie jest indie pop i myślę, że materiał pewnie też o tym powstanie prędzej lub później. Ja wybrałam dzisiaj dla was piosenkę od zespołu Foster the People z albumu Torches z 2011 roku. Bardzo bliski mi album. Bardzo, bardzo, bardzo go lubię. Tak szczerze, szczerze. Nawet gdzieś miałam chyba jako nastolatka właśnie CD na półce tego albumu. I wybrałam dla was piosenkę Waste. Waste, czyli strata z angielskiego. I również bardzo przewrotne, bo tekst nie jest aż tak smutny, jakby się mogło wydawać po tytule. Także już nie zwlekam dłużej, posłuchajmy.

Myślę, że o milenialskim hołpkorze warto jeszcze wspomnieć, że niektóre z tych piosenek nadal trendują na takich mediach jak TikTok, więc no, niektóre dotrwały do współczesnych czasów, natomiast nie jestem pewna, czy da się tworzenie muzyki przetłumaczyć takie jak wtedy, ale na teraźniejsze standardy. Ale teraz przygotowałam dla was też coś bardziej, wiecie, z mojego świata muzycznego, tak? No bo myślę, że każdy ma trochę swój i na pewno każdy znalazłby coś dla siebie. Więc kolejną taką weselszą jak na mnie, jak na moje warunki, muzyką i gatunkiem wartym wspomnienia, no bo o nim zaraz wspomnę, jest gatunek City Pop. I jest to gatunek z Japonii, który powstał tak na przełomie lat 70-tych, 80-tych. I co ciekawe, ta muzyka przetrwała do dzisiaj, tak wiecie, tak intensywnie bym powiedziała, ale wiecie, to muszę nakreślić, co znowu mamy sobie wyobrazić. Otóż jest to właśnie, wiecie, Japonia, lata 70., 80., wielki boom ekonomiczny, zachwyt technologią, że ojej, mamy teraz radio samochodowe, możemy słuchać muzyki i wszystko jest takie świecące i kolorowe. I tutaj przygotowałam sobie małą ściągawkę, wiecie, parę wypowiedzi, tak, no bo tak jak już powiedziałam, często, wiecie, jakieś zdanie o muzyce tak naprawdę jest kształtowane przez dziennikarzy. Tak, otóż pan Yutaka Kimura, czyli autor wielu książek o city popie, określił ten gatunek jako miejską muzykę pop dla osób prowadzących miejski styl życia. A z kolei pan kierownik Japan Archival Series, czyli Yosuka Kitazawa, określił to jako, już całe zdanie, całą frazę wypowiedział wtedy, nie było żadnych ograniczeń dotyczących stylu lub określonego gatunku, który chcieliśmy przekazać tymi piosenkami, ale była to muzyka tworzona przez ludzi z miasta dla ludzi z miasta. Także to nie jest do końca przetłumaczalne wyobrażenie na rynek, myślę, współczesny, bo ta muzyka, wiecie, nie przypomina czegoś, co my byśmy dzisiaj nazwali muzyką miastową, czyli coś, wiecie, bardzo intensywnego do załatwiania wielkomiastowych spraw, tak? Tylko to trzeba sobie wyobrazić, jak wtedy mogła wyglądać właśnie Japonia, te miasta na przełomie lat 70-tych, 80-tych. No, niestety popularność tego gatunku spadła po 90-tych latach, no właśnie w sumie to po 90 roku, kiedy trochę pękła ta japońska bańka finansowa. Co ciekawe, również swój powrót gatunkowy zaliczył właśnie ten gatunek po roku 2010. I te playlisty nadal są na topie mimo wszystko. Później jeszcze powstały gatunki, znaczy w sumie to nie później, no w latach różnych, ale wiecie, o co mi chodzi. Powstały gatunki, które odnoszą się do dzielnic Tokio. I moim zdaniem Shibuya Kei trochę nawiązuje mimo wszystko do city popu. I o Shibuya Kei zrobiłam kiedyś dawno, dawno temu i nieprawda odcinek, ale o city popie jeszcze nie, więc może tak naprawdę to będzie okazja, żeby trochę porozmawiać i zrobić selekcję muzyczną. Ale wiecie, nie te najpopularniejsze nazwiska, które przychodzą wam do głowy, jeśli myślicie o city popie, tylko wiecie, coś takiego, wiecie, rybnego w moim stylu, tak? Ci, którzy słuchają mnie już od jakiegoś czasu, pewnie wiedzą, a myślę, że ci nowi słuchacze, bo mam nadzieję, że tacy też są, w swoim czasie się zorientują, co to oznacza. I zespołem, który przygotowałam dla was, no tak, nie było tam nic, wiecie, po japońsku, żebym nie musiała sobie języka ponownie łamać. Jest to zespół Bread and Butter i piosenka nazywa się Summer Blue z albumu, który nazywa się dosyć podobnie, bo Late Late Summer z 79 roku. Co ciekawe, wyświetliło mi się w sumie, że są aktualnie w trasie koncertowej

Myślę, że powoli klaruje się kolejny punkt odpowiedzi na to złożone pytanie, czyli właśnie, czy jest miejsce w przemyśle muzycznym na radosną muzykę. Później powstało kolejne pytanie, czym dla ciebie jest muzyka, która sprawia ci radość. Myślę, że poczucie nostalgii przede wszystkim, bo jednak my jako ludzie pamiętamy w przewadze jednak te lepsze chwile, odważyłabym się powiedzieć, więc jednak te rzeczy, które powodują w nas nostalgię, sprawiają nam uczucie podobne do radości, może nawet i radość. Myślę, że na pewno jest to uczucie ciepłe. No i City Pop później, no to też nie jest do końca tak, że bezpośrednio jedno stało się drugim, natomiast powstał kierunek tak zwany Future Funk, no bo jednak oczywiście nie powiedziałam jeszcze o wszystkich gatunkach muzycznych typu, wiecie, funk, jakiś taki disco i tak dalej, ja na to mówię muzyka do potuptania nóżką. Właśnie, nie powiedziałam wam jeszcze właśnie dlaczego w ogóle City Pop. Co jeszcze w nim jest takiego ważnego i urokliwego? Znaczy urokliwego w tym kontekście może być różne. W każdym razie City Pop powstał też z zachwytu muzyką zachodnią, no bo myślę, że większość krajów na pewnym etapie swojego rozwoju miała trochę zachwyt Ameryką, no i wtedy Japończycy też mieli taki zachwyt muzyką zachodu, więc tak naprawdę City Pop bardzo czerpie z disco, funku, popu, R&B, boogie, a te kawałki, wiecie, istniały kiedyś, te kawałki tak naprawdę, te gatunki, istniały kiedyś samoistnie, więc oczywiście to też są przykłady wesołej muzyki, natomiast no, myślę, że one nie przetrwały aż tak w takiej formie współcześnie, ale może się mylę i chyba trochę musiały, wiecie, transformować. Tak jak właśnie Future Funk, którego przykład znalazłam i nawet mi się spodobał, nawet sobie potańczyłam trochę, zmywając naczynia do niego. I producent, którego znalazłam, nazywa się Dukat, jest z Holandii, także też mnie to nie dziwi, bo Holandia chyba muzyką techno stoi, jeśli się nie mylę. A piosenka nazywa się, pewnie znowu źle przeczytam, Nudiskette.

0: No i zbliżamy się powoli do końca i do kolejnego wątku tej historii, czyli muzyka techno. Jakie stanowisko w tym pytaniu zajmuje muzyka techno? No i tutaj aspekty są różne. Na przykład eskapizm chociażby od życia codziennego, od tego, że wiecie, potrzebujemy trochę ucieczki, takiego wyszalenia się, wyskakania, pozbycia się negatywnych emocji. Było też badanie na temat synchronizacji danej częstotliwości muzyki elektronicznej a pracy mózgu. Jednak no ja bym na podstawie tych badań po przeczytaniu ich nie powiedziała, że można wysunąć jakieś konkretne zależności. Natomiast z tego, co pamiętam, największą synchronizację mózgu a muzyką techno zauważono przy częstotliwości 1,65 Hz. Także tyle z ciekawostek. Nie wiem, na ile czasu nam starczy, natomiast znalazłam bardzo ciekawy też artykuł, bo okazało się, że daleko nie trzeba było szukać o wadze i ważności muzyki techno w połączeniu Berlina po upadku muru berlińskiego i jaką wagę odegrała ta scena techno, żeby połączyć tych wszystkich ludzi ponownie, bo jednak mimo wszystko były to różne ustroje i to poróżniło trochę mieszkańców, ale jednak na przykład kluczowo okazało się, że no tam muzyka techno zazwyczaj, wiecie, nie zawiera słów, nie ma języka, jest taką wartością uniwersalną. Kolejnym wątkiem łączącym muzykę techno jeszcze z paroma gatunkami, które tylko chciałam na koniec wspomnieć, jak podaje strona Kultura Libera... Zawsze mam problem z tym słowem generalnie, ale uwaga, spróbuję. Kultura liberalna określa, w sumie wysuwa takie określenie jak technoszamanizm, czyli zbiorowe doświadczenie. Także kolejną odpowiedzią na to jakże złożone pytanie, jakie dzisiaj zadałam, jest takie poczucie zbiorowości, uczestnictwa w czymś. No i do tego worka poza muzyką techno, tylko proszę nie bijcie mnie potem po nagraniu tego odcinka. No jednak ja bym włączyła disco polo, czy muzykę country, czy muzykę ludową, bo mimo, że nie słucham takich rzeczy na co dzień, to nie jest tak, że nie potrafiałem sobie przełączyć pewnej, wiecie, zapadki w mózgu, czy przełącznika i dobrze się bawić przy takiej muzyce, bo to wszystko też zależy, wiecie, od kontekstu, od sytuacji, od ludzi wokół. Także tak samo jest też z muzyką pop, bo wiecie, ja nie słucham aż tak muzyki popowej, więc nie mam trochę pojęcia, co obecnie się słucha. Chociaż te piosenki, teksty różne są, jeżeli już tak do mnie coś dociera i nie stawiałabym jednocześnie, nie stawiałabym tak pewnie tezy, że muzyka pop jest na pewno wesoła. Natomiast myślę, że te gatunki właśnie jakieś country, czy disco polo, czy właśnie, no tak jak powiedziałam, muzyka techno, że dają jednak uczucie takiej zbiorowości. I to wszystko też zależy od kontekstu sytuacji. Także jeżeli macie jeszcze jakieś przykłady, to piszcie do mnie na Instagrama czy maila Ryba w Brokacie i będziemy powoli się żegnać. Także to by było na tyle. Ja jestem Ryba w Brokacie i do usłyszenia. Cześć!
1: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
2: Jadę na ryby.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
5: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Autopromocja. Radio Afera.

odsłona muzycznie, także już teraz zachęcam Was serdecznie do zostania z nami przez tę najbliższą godzinę, do komentowania na fanpage'u Połamanej, facebook.com/połamana, lekkość bitu, dawajcie znać, skąd słuchacie i jak Wam się dzisiejszy vibe podoba. Audycję realizuje Jeremiasz Szczecina, ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria, no i mamy tan w miksie gościnnym dla Połamanej. Lecimy z tym, czas start.

Jeżeli dopiero włączyłeś się w Radio Afera, no to przypomnę, że albo w zasadzie oznajmię, że słuchamy gościnnego miksu, który dla Połamanej Lekkości bitu nagrała Tan, warszawska DJ-ka, która reprezentuje kolektyw Disc Appointments, a także wspólnie z Gumi kuratoruje, tworzy projekt Gungę. Jest też rezydentką warszawskiego K-Baru, no i w sumie z Natalią tak naprawdę przecinaliśmy się przy różnych okazjach. Graliśmy na tej samej imprezie, kiedy razem z ekipą Drum Obsession robiliśmy takeover właśnie K-Baru z samym Bingą w styczniu zeszłego roku, jeżeli dobrze pamiętam. No i tam Tan grała closing z Chaosą. Po raz pierwszy miałem okazję ją usłyszeć w akcji w takich klimatach i też z tego, co pamiętam, to weszli razem z Kubą na trochę szybsze tempa, co już mi zwróciło uwagę na to, że Tan ma takie rzeczy w swoim repertuarze gdzieś. No a potem przyszło mi do głowy, żeby po prostu ją spytać i zaprosić do nagrania takiego seta, co ona też przyjęła z dużym entuzjazmem i bardzo jestem wdzięczny, że możemy jej posłuchać w mniej kojarzonej, albo inaczej, w odsłonie, z którą ludzie pewnie kojarzą ją nieco mniej niż jeżeli chodzi o te chociażby wolniejsze odmiany basowej elektroniki. No i Tan mieliście na pewno okazję usłyszeć na UpToDate, jeżeli tam byliście rok temu, gdzie zagrała świetnego back-to-backa z Guilty. Mam taką cichą nadzieję, że kolejne festiwale się pokuszą o zabukowanie tej DJ-ki, bo zdecydowanie warto. Zresztą Unsound, z tego co widzę, ją właśnie zabukował i w tę niedzielę, czyli 4 października, na warszawskiej edycji Unsoundu pojawi się w back-to-backu właśnie z Gumi, wspomnianą już wcześniej. A ja już tym razem nie zagaduję i zapraszam serdecznie do komentowania tego, co słyszycie dzisiaj na fanpage'u Połamanej, facebook.com/Połamana Lekkość Bitu, pisane łącznie bez polskich znaków. Tam w sekcji komentarzy dawajcie znać. Na pewno też Tan będzie bardzo miło wasze komentarze zobaczyć. Dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba. A my słuchamy dalej.

No wspaniale sobie płynie ta opowieść, którą snuję dotychczas w dość hipnotycznym rytmie, a teraz zrobiło się odrobinkę bardziej dynamicznie. Tan, bo to właśnie jej gościnnego miksu słuchamy dziś w Połamanej Lekkości Bitu. No i miałem taką cichą nadzieję, że tak około autonomikowe klimaty się też tu przewiną. Ja też przyznaję wam bez bicia, że słucham tego miksu po raz pierwszy wspólnie z wami, bo bardzo lubię w taki sposób gest miksów doświadczać. Wiem, że osoby, które do nagrania ich zapraszam, wiem, że mogę im zaufać, no i tak zdecydowanie też było stan. Tymczasem serdeczne pozdrowienia dla Agi, która udzieliła się w komentarzu. Stareńka, ja ciebie nie widziałem tutaj w komentarzach setki lat, więc cieszę się bardzo, że słuchasz i piszę w ogóle, że turbo zazdrości doświadczenia doku jutro. I tutaj pozwolę sobie na malutką prywatę, ponieważ jeżeli ktoś słucha nas z Trójmiasta, to ja bardzo serdecznie w moim i Bambi Uzi imieniu bardzo serdecznie zapraszam na ulicę Elektryków, a konkretnie na Elektryków 4, na miejscówkę Doki 1 w Gdańsku, gdzie odbędzie się impreza Let's Crash. Dwie sceny, drum and bassowa i techno. Na drum and bassowej w rolach głównych Ray Keith, Bailey i Aphrodite. No i na supporcie Octobass, Insect Back to Back, Rudolf Back to Back, Mad i ja z Bambi Uzi właśnie. Na scenie techno Kuba Sojka z Jurkiem Przeździeckim w live'ie wspólnym, Mary Jane Saber czy Sabre, nie mam pojęcia jak czytać jej ksywę, no i Rust. Więc zapraszamy serdecznie na Let's Crash, a tymczasem nie zagaduję. Czekam cały czas na wasze komentarze. Czekamy w zasadzie razem z Tan na wasze komentarze na fejsie facebook.com/Połamana Lekkość Bitu. Widzę, że pojawił się Jaku, także wielka lowka dla ciebie, chłopaku. Dzięki, że z nami jesteś. No i właśnie, Tan w guest mixie dla Połamanej. Słuchamy dalej.

Z jednej strony staram się zbyt mocno nie zagadywać tego seta, bo jestem w niego też równie mocno wkręcony, natomiast z drugiej strony chciałbym was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające, nakłonić do tego, żeby w jakikolwiek sposób skomentować to, co słyszycie w sekcji komentarzy na fanpage'u Połamanej, facebook.com/Połamana/bitu, pisana łącznie bez polskich znaków. No, tak jak mówiłem, jaram się bardzo, bo to jest mało znana odsłona selekcji TAN, która tak naprawdę bardziej kojarzy się z wolniejszą basową, gdzieś z jakimiś dubstepami, garażami, grime'ami, bardziej basowym breakbeatem, elektro, czy jakimiś bardziej leftfieldowymi basowymi brzmieniami, gdzieś na pograniczu też może techno, albo jakiś zupełnie innego tempa, tylko jakieś trip-hopowe klimaty. No i jaram się, że specjalnie dla nas nagrała typowo 85-170 BPM seta, które sobie wspaniale płynie, a ja już przestaję go zagadywać. Dawajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba i może chcecie pozdrowienia na antenie. Tymczasem TAN w miksie gościnnym dla Połamanej Lekkości Bitu.

Pozdrowienia jeszcze raz dla Bogdana, który tutaj udziela się w komentarzach, i pozdrowienia dla Karoliny, jeżeli też nas słucha. Bogdan pisze, no zaczęło się błażejowo, a teraz? No wciąga. Rozumiem, że to nawiązanie do Błażeja Malinowskiego, z kolei ja nigdy go w takim klimacie nie słyszałem. Z tego co wiem, ma jakiś utwór na 160 czy 80 BPM-ów na swoim najnowszym albumie Nocturnal Shadows, który też chcę sprawdzić i myślę, że wam również z tego miejsca mogę go polecić, bo live, który zagrał na Up to Date'cie z kosmodernizmem, właśnie z materiałem z Nocturnal Shadows, był wspaniały. Natomiast ja przypominam, że my słuchamy Tan w gościnnym miksie dla Połamanej Lekkości Bitu. Zostało niewiele ponad 10 minut, także ja już teraz znowu się zamykam. Jeszcze cały czas czekam na wasze komentarze na fanpage'u Połamanej. Dawajcie znać, jak wam się podoba.

nam powoli zaczyna brakować czasu, powoli też miks dobiega końca. Chciałem jeszcze spróbować pozdrowić te osoby, które prawdopodobnie z nami były, ale widziałem, że komentowały jeszcze przed rozpoczęciem audycji, więc nie wiem, czy faktycznie słuchały. Ufam, że tak było. Pozdro dla Macieja, czyli DJ-a Shouta, pozdro dla Wojtka, czyli dla Rostoka, pozdro dla Natalii, czyli dla Adnable. No i dla wszystkich osób, które nas słuchały, a pewnie z jakiegoś powodu, może na przykład nie mają Face'a, nie udzielały się w komentarzach dziś. Tak czy siak trzymam kciuki za to, żeby Tan tego seta wrzuciła na swojego SoundClouda i polecam wam ją tam pośledzić. soundcloud.com/TAANAT Tanat. Natomiast na Insta możecie ją znaleźć jako instagram.com/TAANNATALIA TAAN Natalia. No i no właśnie, śledźcie ją, łapcie ją w akcji, jeżeli będziecie mieli okazję gdzieś na jakiejś imprezie ją wraz, na pewno wraz także z jej kolektywem Disappointment złapać. To był set gościnny od Tan dla Połamanej Lekkości Bitu. Ja już teraz nie będę go zagadywał, żeby doleciał tak długo jak może. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina, ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria, i zostawiamy was jeszcze z ostatnimi dźwiękami od Tan, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: łamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00.

Minęła godzina 22, w Radio Afera zaczynam audycję Bump and Grind. No i cóż, tej piosenki nie słyszałem dobre 10 albo 15 lat. Dziś przypomniała mi się ona, właściwie trafiłem na nią troszeczkę przypadkiem. Jest to piosenka, która ma ponad 20 lat. W tym roku 22 lata chyba jej stukną. I to jest piosenka z albumu Supergrupy. Wtedy już była supergrupą, składająca się z trzech składów z zupełnie różnych stron Polski. PCP, czyli Północ, Centrum, Południe. Północ to Deluxe z Gdańska w składzie KR, Rybson i DJ Cent. Centrum to grupa JWP z Warszawy, czyli Kosi i Jero. Południe to skład Intoksynator z Krakowa, Tobi i Bastek. No i w 2004 roku wydali kultowy album, właśnie nazywający się Północ, Centrum, Południe, łączący wszystkie, że tak powiem, części kraju. No i cóż, zaczęliśmy od kawałka Uciłany Gecik. Bardziej dzisiaj chciałbym skupić się na tym właśnie centrum z tego PCP, bo jest północ, jest południe, ale jest też centrum i to centrum to właśnie skład JWP z Warszawy, który w tym roku obchodzi swoje 30 urodziny i to jest dobry, mocny właściwie tydzień, albo nadchodzący weekend, jeśli chodzi o Poznań, jeśli chodzi o imprezy rapowe. W piątek wydarzą się dwie ważne rzeczy, bo wydarzy się inauguracja 11 już sezonu Poznań Freestyle League, czyli jeśli ktoś interesuje się bitwami freestyle'owymi, no to znajdzie też coś dla siebie, ale właśnie na to 30-lecie JWP zaplanowało trasę koncertową, związaną też z albumem, który wyszedł teraz na wiosnę. No i będą występowali w dwóch progach właśnie w Poznaniu w najbliższy piątek. I za chwilę opowiem wam o tym, co się u nich działo przez te 30 lat, jak do tego wszystkiego doszło. No i powiem wam tyle. Słuchajcie uważnie, bo będzie można zdobyć wejściówki na ten koncert właśnie w piątek JWP.

Za nami kawałek z ostatniej płyty JWP, która była wydana na wiosnę tego roku. No a sama cała historia ich zaczyna się no praktycznie dokładnie 30 lat temu na Bielanach w Warszawie. 96 rok, powstaje grupa JWP, czyli skrót od Jaśnie Wielmożni Panowie. No i oni, co ciekawe, zaczynali od graffiti. No to są goście, którzy rzeczywiście na tej kulturze hip-hopowej zjedli zęby, bo tak jak zresztą tutaj przed chwilą Ero nawinął, i bas grał po murach, i się natańczył. No wszystkie te elementy kultury hip-hopowej oni mają po prostu w małym palcu. No i co? Ekipa, która jest legendą polskiego hip-hopu, no i mogłaby kojarzyć się troszeczkę raczej z takimi, no 30 lat, pierwsze co myślimy, no to raczej, że to już dziadki są i kto w ogóle tego słucha. No ale przeszli taką drogę, że od nagrywania gdzieś tam po szafach i po pokojach doszli do tego, że po 30 latach wydają płytę, która zajmuje pierwsze miejsce na liście sprzedaży Oliz, wyprzedzając wszystkie pozostałe płyty, które w tamtych tygodniach dniach wyszły, więc to jest duży sukces i również komercyjny. No a tutaj ten kawałek zresztą jest też takim dowodem na to, że oni, mimo tego, że to są starzy oldschoolowcy i goście, którzy rzeczywiście tą grę znają od podszewki, no to też potrafią nagrać kawałek z ludźmi kojarzonymi trochę z nowocześniejszymi brzmieniami, czyli na przykład z duetem Problem, bo tutaj na ficie był właśnie Oskar, no i beat do tego numeru przed chwilą, który leciał, czyli Przez Rap, który był jednym właśnie z singli z tego ostatniego ich albumu, wyprodukował Stiz właśnie z Problemu. No i cóż, zaczynali jako writerzy, czyli malowali to graffiti, no ale naturalnie, tak jak było wspomniane chociażby w tym tekście kawałka, no powoli przechodzili przez wszystkie elementy tej kultury hip-hopowej, no i zatrzymali się na dłużej przy muzyce. 96 rok to początek, no i takim trzonem tej ekipy jest Kosi oraz Ero, którzy są tam od samego początku, no i producent Szczur. Wokół tej ekipy też dużo lokalnych raperów orbitowało, na przykład Foster, Doni czy Wzorowy. No ale to właśnie Kosi, Ero i Szczur ukształtowali tą ekipę JWP, którą znamy dzisiaj. No i tak na dobrą sprawę po 5 latach, bo w 2001 roku na materiale Waca, na albumie Waca, świeży materiał, na kawałku Beztrosko właśnie udzielili się po raz pierwszy gościnnie i po raz pierwszy usłyszeli o nich ludzie tak szerzej, bo został ten album dosyć mocno promowany, był promowany dosyć mocno, no te do dzisiaj jest uważany za jeden z klasyków polskiego rapu. No, a 25 lat później wydają kolejny album, no i z niego dzisiaj parę kawałków poleci, a za chwilę po tej piosence będzie konkurs na podwójną wejściówkę na ten piątkowy koncert, który odbędzie się w dwóch progach właśnie w Poznaniu.

Za nami kawałki, a właściwie jeden kawałek z najnowszej płyty JWP, wydanej w tym roku. No i kawałek teraz z nadchodzącego chyba projektu Szweda SWD, gdzie właśnie udzielił się jeden z członków JWP, czyli Ero. No i cóż, mam dla was konkurs, będzie do wygrania, tak jak mówiłem, podwójna wejściówka na piątkowy koncert JWP w Poznaniu. Wystarczy napisać SMS-a, wysłać SMS-a na 7148 o treści afera. Bump, pisane przez by, u, my, py, i dopisać imię i nazwisko. I możecie wygrać dzisiaj na naszej audycji podwójną wejściówkę na ten piątkowy koncert. Przypominam, 7148 afera.bump. No i dopisać swoje imię i nazwisko. I macie szansę na wejściówkę na najbliższy piątek na koncert JWP. A my wracamy do kolejnych kawałków z ostatniej ich płyty. Teraz kawałek Hossa.

0: ty czy też, wiesz jak jest, jak wózki na Baurali.
1: Jest 98, jadę starym Ikaruzem. Tam gdzie handlowali Rusy, po CDK z Fruity Loopsem. Czasy kiedy portfel pusty, ale w rapie słychać duże. Człowiek jakiś bardziej ludzki zamieszkiwał miejską górę.

Za nami kolejny kawałek z ostatniej płyty JWP BC, właśnie, bo to używałem tutaj nazwy JWP, a te składy dosyć dawno już się zazębiły, JWP i Bez Cenzury. Dwa składy dosyć mocno powiązane ze sobą, oba z Warszawy. No i historia też się łączy gdzieś tak ponad 10 lat temu, cofając się do historii składu JWP, no i też chcąc nie chcąc składu Bez Cenzury. No to oprócz tego, że pierwszy kawałek, który wam dzisiaj puściłem, to właśnie był ten skład PCP, do którego należało między innymi JWP, które reprezentowało Centrum Polski i połączyło siły z północą i południem. No to wydali w 2004 roku właśnie wspólny album. No a później 3 lata później, w październiku 2007 roku numer jeden w ruch publiczny. Debiutancka płyta, którą właśnie wydało JWP. No a co by można było powiedzieć o Bez Cenzury? No Bez Cenzury wydało płytę rok wcześniej, bo wydało Klasyk w 2006 roku. No i tak jak mówiłem, mocno powiązane składy, no bo w Bez Cenzury pokrywa się jeden z trzonów, czyli Ero, który no chyba ma ten taki najbardziej charakterystyczny flow i głos z obu tych ekip. Do Bez Cenzury należy także Łysol i Siwers. No i to są dwie ekipy, które, że tak powiem, przeszły fuzję i teraz koncertują w jednym składzie, bo tak jak mówiłem, jest Ero, jest Kosi, jest Łysol, jest Łysol, jest Siwers i przed chwilą też można było usłyszeć Skrecze, co też jest, że tak powiem, domeną tego oldschoolowego rapu, które zapodał DJ Falcon One, no i on też jest w tej ich szerokiej ekipie koncertowej, która zagra również w ten piątek i przypominam wam od razu o tym konkursie, który trwa 7148. Wystarczy wysłać SMS-a o treści afera.bump, dopiszcie swoje imię i nazwisko, no i możecie wygrać podwójną wejściówkę właśnie na koncert JWP wraz z Bez Cenzury JWP PBC, którzy będą grali materiał właśnie ze swojej najnowszej płyty JWPBC Crew. No i następny kawałek właśnie z tej płyty. This the original right here.

Za nami kolejne kawałki z płyty JWPBC Crew. No i cóż, wracając do ich historii, no to po wydaniu debiutu każdej z tych ekip, czyli Klasyk bez cenzury 2006 rok, no i numer jeden wróg publiczny JWP z 2007 roku, no te ich drogi koncertowe i wydawnicze zaczęły coraz mocniej się zacierać. No i do grupy, do JWP oficjalnie w 2010 roku dołączył Wajzol. No i potem przełomem wydany był w 2014 roku JWP pod wpływem mixtape, który właściwie zapoczątkował albo przyklepał tą ich fuzję. W 2015 roku wychodzi album Sequel, czyli pierwsza płyta oficjalnie wydana pod tym szyldem JWPBC, który trwa do dzisiaj. No i ten album idealnie pokazał właśnie synergię i to, że pasują oni bardzo do siebie i że najwyższy czas rzeczywiście połączyć te siły muzyczne i obrać wspólną drogę. No, 2015 roku właśnie ten sequel, a później kolejne albumy. 2020 rok, album Koledzy, który prawie dał im to pierwsze miejsce na Olisie, doszli do drugiego miejsca na Olisie. No i pokazali też, że no nie są takimi starymi bumbapowcami, którzy po prostu dawno zamknęli swoje głowy na nowoczesne brzmienia, ale no właśnie pokazali takie nowoczesne podejście do tego właśnie klasycznego brzmienia, do którego przyzwyczaili swoich słuchaczy. No ale pokazując też, że mimo wszystko potrafią te nowe rzeczy też wplatać do tej swojej twórczości. No i 6 lat później wydany zostaje właśnie JWP Crew, ta najnowsza płyta. No i cóż, no i tak jak mówiłem, ona okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym. Pierwsze miejsce na liście sprzedaży Olis. No i właśnie ten album podejrzewam, że będzie grany najgrubiej, jeśli chodzi o ten nadchodzący koncert, który odbędzie się w piątek. Przypominamy, można jeszcze parę minut konkursu można zdobyć podwójną wejściówkę na ten nadchodzący koncert w piątek w dwóch progach JWP-BC. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera.bump. Dopiszcie swoje imię i nazwisko. No i za chwilę będę losował szczęśliwą osobę, a właściwie dwójkę osób, bo to podwójne zaproszenie, która będzie mogła udać się na ten właśnie piątkowy koncert.

0: Za nami kawałek My Umiemy Tylko Tak, JWP, BC. Już w piątek w dwóch progach koncert właśnie tej szerokiej warszawskiej ekipy, prawdziwy hip-hop w Poznaniu. Oprócz tego, jeśli ktoś woli klimaty freestyle'owe, bitew freestyle'owych, no to do trzeciej strony baru zapraszamy również o godzinie 19:00 otwarcie lokalu i będzie pierwsza inauguracyjna ustawka 11 już sezonu Poznańskiej Ligi Freestyle'owej. No a jeśli chodzi o konkurs, który dzisiaj tutaj przeprowadziliśmy, no to zwycięzcą jest Wojtek. Wojtek, otrzymujesz podwójną wejściówkę na piątkowy koncert JWPBC. Szczegóły dostaniesz w SMS-ie od nas. No a ja dziękuję wam za dzisiejszą godzinkę. Zostawiam was z ostatnim, a właściwie też zamykającym ten ich ostatni album kawałkiem, który nazywa się Poltergeist. Dzisiaj w audycji Bump and Grind. No, właściwie tylko i wyłącznie warszawscy reprezentanci JWP bez cenzury. No i z ostatnim właśnie ich kawałkiem zostawiam was. Jeśli komuś się nie udało, to bilety chyba jeszcze są dostępne na ich piątkowy koncert w dwóch progach. Ja dziękuję za uwagę. To była audycja Bump & Grind w Radiu Afera. Ja nazywam się Karol Szyszycki. Do usłyszenia za tydzień.
1: Yeah.

0: switch on. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja.
3: Panowie?
4: Tak jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miałobyś na grzyby.
3: A, dobra, to na grzyby.
6: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 8.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

W głowie mam tylko ładne dupy, pazy. Ty wpisujesz się w kanwę, studzisz, parzysz. Z tobą to mogę skarbie skuty marzyć. Luty, marzec, głusi,

Check! W głowie mam tylko ładne dupy, pazy. Ty wpisujesz się w kanwę, studzisz, parzysz. Z tobą to mogę skarbie skuty marzyć. Luty, marzec, głusi na...

Zawsze byłem ciekawski i zostało mi do teraz. W szkole namówiłem Kasię, żeby chciała się rozbierać. Patrzyłem jak na ostatnią część Harry'ego Pottera. Miała bliznę na brzuchu przez psa.

legal. Legal, legal, legal. Parę słów, noi o to biega. Biorę życie tak jak puch, a ty za tym biega. Przecież to...

końcu mam to, co sobie wyśniłem dawno i to dzięki każdej nieprzespanej nocy. Jestem paradoksem, bo mnie widać rzadko, ale mimo tego nigdy nie przeoczysz. Ty paradontoza masz, czy zjadłeś zęby? Wiesz, jak to jest latać, wiesz, co znaczy upaść.

0: dawna dupa mi mówiła, że waliłeś z nią kryształ.
1: Kurwa, całe miasto farmazoną. Już się stary wypłakałem, więc teraz zaczynam połóż. Przypomina mi to czasy, gdy jadłem, co było pyszne. A chłopaki z Rosebel Kubę wtedy mnie